0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: O reklamie.
15: W kalendarzach piątek to 22 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy na wiadomości.
16: Stany Zjednoczone wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy, poinformował o tym Donald Trump. Decyzja zapadła po ponad tygodniu debat na temat obecności amerykańskich sił wojskowych w naszym kraju. O szczegółach teraz nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
17: Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. Napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. Nie wiemy, co znaczy kolejnych, czy to decyzja o odwieszeniu rotacji, czy być może prezydent podjął decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy w Polsce. Są już pierwsze komentarze. Republikański kongresmen Don Bacon, który od kilku dni krytykował Pentagon i Donalda Trumpa za zawieszenie rotacji, napisał: to jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę. Pracę, dodał Don Bacon.
16: A tak wpis Donalda Trumpa komentują polscy politycy. Prezydent Karol Nawrocki podziękował na Platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźnie widoczne. Prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Z kolei wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza siłę relacji polsko-amerykańskich oraz pozycję Polski jako jako żelaznego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. W kwietniu średnia pensja wyniosła 9530 zł brutto, co daje około 6920 zł na rękę. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest najniższe od kilku lat. O pensjach Polaków Igor Skrzypek.
0: W skali roku pensje rosną. W porównaniu z kwietniem 2025 mamy wzrost wynagrodzeń na poziomie nieco powyżej 5%, ale to poniżej prognoz i najniższy wynik od ponad 5 lat. Od lutego 2021 roku inflacja się rozpędzała, a wraz z nią wynagrodzenia. Teraz wydaje się, że ten trend się kończy. W skali roku mamy wzrost, ale w skali miesiąca już nie. W marcu pensje były o 1% wyższe. W rankingu płac w poszczególnych branżach bez zmian. Na czele informacja i komunikacja, średnio na rękę 11 tysięcy złotych. To są średnie zarobki na przykład informatyków. Na drugim końcu tabeli gastronomia i hotelarstwo. 5 tysięcy złotych netto. To pokazuje, że przeciętne polskie wynagrodzenie, wspomniane 6920 zł, wcale nie musi być wynagrodzeniem powszechnym.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
15: To może być całkiem przyjemny dzień, informują synoptycy. Temperatura już nie spada poniżej zera nocą. To, nie wiem, dla niektórych to pewnie małe pocieszenie. Najchłodniej, jeśli chodzi o nasz piękny kraj, w tej chwili w Łodzi nieco ponad 6 stopni, a najcieplej w Legnicy niecałe 14. U nas też solidny wynik, choć przeważnie jednocyfrowy. W ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie, no i temperatura powinna przekroczyć 20 stopni, na pewno nie w górach, no bo tam rzeczywiście zawsze jest nieco chłodniej. Ciśnienie wysokie ustabilizowało się. Biometr w całym kraju dosłownie jest bardzo, bardzo korzystny. No to bardzo, bardzo korzystnie zapowiada się weekend.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
20: Czwartek w wiadomościach Radia Jura. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska, zapraszam. Posłuchajcie podsumowania. Majowa sesja Rady Miasta bez rozpatrywania i głosowania uchwały na temat udzielenia absolutorium dla prezydenta miasta za miniony rok. Zawsze o tej porze skład Rady ocenia wykonanie rocznego budżetu, głosuje też wotum zaufania. Radni prawej strony nie wyobrażają sobie przegłosowania poparcia Rady dla zawieszonego w czynnościach prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
21: Wyjątkowo, no i nie wiedzieć czemu, może przyjęty zwyczaj, że to właśnie na sesji majowej jest absolutorium. W tym roku właśnie jest przełożone na czerwiec. Terminy, wiadomo, muszą być. Ale no oczywiście nie jest to dla nas zaskoczeniem, bo prezydent zawieszony nie może się z nami kontaktować, przychodzi do budynku. Cała sytuacja, która jest wokół, już nie mówię pana prezydenta, ale wokół urzędu, jest bardzo, bardzo niekorzystna dla Częstochowy, dla nas. Duży inwestor, mniejszy, średni będzie chciał zainwestować. Jaki inwestor zgodzi się zaryzykować własną reputację w takim mieście?
20: Mówił przed czwartkową sesją radny Piotr Wrona. Prawo samorządowe zobowiązuje Radę Miasta do podjęcia decyzji o absolutorium dla prezydenta przed 30 czerwca. Za miesiąc taki punkt musi więc pojawić się w porządku obrad.
22: Sytuacja prezydenta, który ma postawione zarzuty przez prokuratora, zarzuty korupcyjne, do czerwca się nie zmieni, no bo sąd nie rozpatrzy tej sprawy i nie rozstrzygnie, nie wyda wyroku, ani nie zostaną złagodzone te środki zapobiegawcze. Ta sytuacja moralnie i prawnie nie zmieni się. Absolutorium czy w czerwcu, tak, to jest ostateczny termin. No ja sobie nie wyobrażam udzielenia absolutorium przez Radę Miasta w sytuacji, gdzie jeden z zarzutów dotyczy zmiany przez prezydenta budżetu i umożliwienie w ten sposób działań korupcyjnych.
20: Komentuje częstochowski radny PiS Paweł Rukrza. Aktualnie bezkrólewie na szczytach samorządowej władzy w Częstochowie nie sprzyja miastu. projektu, pracy samorządu i burzy i tak nadszarpnięty wizerunek miasta w skali kraju, mówi radny Rukrza. Jakie przewiduje następne kroki?
22: To bardzo mocno rzutuje na funkcjonowanie naszego samorządu. Poczynając od złego wizerunku miasta, gdzie przekazuje się informacje na zewnątrz, że to jest miasto, gdzie władza jest skompromitowana, gdzie władza ma postawione zarzuty, bo nie tylko prezydent. Z drugiej strony sam urząd nie działa dobrze. Sami urzędnicy wyczuwają pewną prowizorkę.
2: Co dalej? Czy będzie jakakolwiek inicjatywa referendalna?
22: My na pewno postawimy wniosek, by głosować za nieudzieleniem absolutorium. Kolejnym instrumentem będzie kolejny wniosek, uchwałę o referendum. Reszta należy już do mieszkańców.
20: Ewentualne referendum związane z odwołaniem prezydenta czy Rady Miasta może odbyć się w wyniku społecznej inicjatywy częstochowian, dodaje nasz rozmówca. Radnego Pawła Rukrze pytał Mariusz Osyra. Sesja czerwcowa ma być zwołana 25 czerwca. Ponad 3,5 kilometra drogi do przebudowy. Jest zielone światło dla inwestycji między Ślęzanami a Lelowem. Tutejszy samorząd wsparł finansowo całe zadanie, a wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na to przedsięwzięcie. Mamy tym samym kontynuację przebudowy DK46, która trwa już od 2023 roku. Wspomniany odcinek ma być gotowy za 2 lata.
3: Wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy DK46 na odcinku Ślęzany. Prace budowlane na tym odcinku ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego wyłonimy w postępowaniu przetargowym. Rozbudujemy odcinek o długości około 3,6 km. Droga zachowa jednojezdniowy przekrój z jednym pasem ruchu w obu kierunkach. Zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś, a szerokość jezdni po rozbudowie wyniesie 7 metrów.
20: Wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej to tak zwany dokument ZRID, niezbędny dla dalszych kroków, mówi dla Radia Jura Szymon Haczek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Jak już informowaliśmy, w realizację zadania włączą się samorząd. Gmina Lelów przeznaczy 200 tysięcy na budowę ciągu pieszo-rowerowego.
3: Ścieżkę pieszo-rowerową połączymy z chodnikiem w Lelowie. Istotnym elementem inwestycji będzie również przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 789 oraz drogą gminną w Ślęzanach. W miejscu obecnego skrzyżowania wybudujemy 4-oblotowe rondo, które przystosujemy do obsługi przejazdów nienormatywnych. Przebudujemy również inne skrzyżowania z drogami gminnymi. W miejscach funkcjonujących dziś przystanków komunikacji zbiorowej zaplanowaliśmy w uzgodnieniu z gminą Lelów obustronne zatoki autobusowe. Przebudujemy także istniejące zjazdy do posesji, a także wybudujemy nowe.
20: Mieszkańcy Lelowa i kierowcy poruszający się DK46 w tym rejonie zyskają o wiele więcej, bo dziś funkcjonujące skrzyżowania są mało przepustowe, a rondo usprawnić ma ruch na obleganej krzyżówce z drogą wojewódzką. Okoliczni mieszkańcy będą też chronieni przed hałasem. A jakie korzyści z myślą o pieszych? Na pewno poprawi się ich bezpieczeństwo, argumentuje GDDK IA.
3: Przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. Nie zapomnieliśmy również o kanalizacji deszczowej. Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe oświetlenie uliczne w technologii LED. Ponadto wybudujemy ekrany akustyczne. Powstaną na odcinku ponad 2 kilometrów w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wcześniej wykonaliśmy analizę akustyczną, która wykazała konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem. DK46 o długości ponad 240 km przebiega przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie.
20: O przygotowywanej inwestycji między Ślęzanami a Lelowem mówił Szymon Haczek z GDDK IA w Katowicach. Kultura nie boli, co udowadnia od 10 lat częstochowska społeczność Plasteka. Daje nam wszystkim też dobry przykład. W środę na Placu Biegańskiego odbyła się jubileuszowa edycja popularnej akcji społecznej, która przyciągnęła tłumy mieszkańców. W sercu byliśmy w samo południe z mikrofonem Radia Jura. W autobusie MPK pojawiła się mobilna wystawa prac uczniów z ważnymi hasłami.
4: Nasz autorski, unikatowy pomysł na prezentację prac uczniów od 2015 przy okazji akcji Kultura nie boli. Korzystamy z uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, który udostępnia nam autobusy miejskie, w których prezentujemy pracę uczniów. Rokrocznie jest inny podtytuł akcji. W tym roku jest to takie podsumowanie, ponieważ mamy jubileusz, jest to 10. edycja, w związku z czym tytuł to jest 10 razy kultura.
20: Mówi nauczycielka z Zespołu Szkół Plastycznych Agnieszka Tyrman z pracowni projektowania graficznego. Dzięki młodzieży że w centrum miasta zrobiło się niezwykle kolorowo, głośno i muzycznie, a dobrą energią dzieliły się ze wszystkimi zaproszone muzyczne gwiazdy. Imprezę zasilił lider zespołu Tilaf, Munik Staszczyk. Swoją wyjątkową misję i artystyczny przekaz prezentowała przede wszystkim nasza młodzież.
5: Kultura Nieboli, znany nam już szyld, śledzimy od 10 lat poczynania plastyka. Jest jakaś sprawczość tej akcji?
6: Myślę, że tak. W całej naszej szkole, jak się jest gdziekolwiek, wszędzie wiszą te plakaty z poprzednich edycji. Na ulicy widzimy osoby, które są autorami i staramy się to kontynuować, bo wiedzieli, że oni coś dobrego robią i my też chcemy to robić dalej, bo coś wnosi do tego naszego małego tutaj społeczeństwa.
5: Jak to jest z tą naszą kulturą na co dzień? Czy ciągle musimy pracować na tym polu?
6: Pracować zawsze trzeba. Na pewno coś się zmieniło.
20: Z Hubertem Kurzaczem z częstochowskiego plastyka rozmawiał Mariusz Osyra. Świętowanie rozpoczęło się dzień wcześniej od otwarcia specjalnej okoliczniościowej wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki. Na bieganie były dodatkowe atrakcje dla młodszych i starszych. Przedstawienia, koncerty i nieśmiertelne hasła akcji Kultura Nie Boli, które mają nas uwrażliwić na co dzień. Czy przez te 10 lat akcji udało się nam coś wokół poprawić?
7: Mi się wydaje, że tak, ale jednak musimy zwiększyć tą świadomość, że nie można na przykład śmiecić na ulicy. Denerwuje mnie niesprzątanie po swoich zwierzętach.
23: Często zapominamy, że po drugiej stronie ekranu, za tym anonimowym awatarem, siedzi człowiek. Dziękujemy.
6: Zawsze będzie coś, co trzeba poruszyć. To nie zniknie, ale może być lepiej. Możemy się starać, żeby było lepiej. Zawsze się coś znajdzie, ale miejmy nadzieję, że będzie tego coraz mniej i będzie coraz ciężej znaleźć temat do Kultury Nieboli.
20: Powiedzieli nam częstochowscy uczniowie, kampania plastyka wróci zapewne za rok.
24: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
20: Kolejarzem łatwiej zostać w naszym regionie niż w innych częściach kraju. Koleje śląskie ruszają na Łowy do szkół i uczelni, bo docelowo chcą zwiększyć zatrudnienie do około 2000 osób. Przewoźnik nawiązał współpracę z 13 placówkami edukacyjnymi, by zapewnić sobie przyszłe kadry. Do końca dekady zatrudnienie w spółce ma wzrosnąć docelowo o 1/3.
25: Wraz ze wzrostem znaczenia transportu kolejowego i inwestycji w kolej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Dziś Koleje Śląskie zatrudniają 1400 osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów. W związku z tym to bardzo dobry moment, aby związać swoją przyszłość z koleją. Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy, dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
20: Aktualnie większość pracowników spółki to maszyniści, konduktorzy i kierownicy pociągów. Dynamiczny rozwój branży sprawia, że nowoczesne miejsca pracy na torach czekają na młodych fachowców, mówił nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
24: Więcej na radiojura.pl.
15: No to pędzimy dalej z muzyką wybraną dla ciebie przez piątkowy poranek. Tak jest, bo piątek, piąteczek, piątunio pojawił się w kalendarzach. Marek Moc, witam was o poranku.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. 22 dzień maja, piątek, piąteczek, piątunio, 142 dzień roku. Na pewno będzie miły i sympatyczny dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Julia, Emil, Ryta, także Wiesław, Helena, Wiesława, Jan, Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Dzisiaj także mamy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Jest Światowy Dzień Gotów, Dzień Pacmana i Dzień Praw Zwierząt. No, każdy wybierze sobie coś miłego do świętowania na pewno. Słońce wstało dzisiaj o 4:30, zacznie zachodzić 26 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 3 minuty. Wciąż go przybywa. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
7: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
9: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na

0: szanse na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: W Częstochowie o poranku lokalnie mogą pojawiać się jeszcze mgły i zamglenia, ale słońce bierze się od rana do pracy i rzeczywiście poranek będzie dla niego pracowity. Po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego, potem znowu dominować będzie słońce. Taki przekładaniec na niebie czeka nas również jutro, a także w niedzielę, choć w niedzielę niewykluczone, że pod koniec dnia pojawią się słabe opady deszczu. Będzie ciepło, dzisiaj 21 stopni, jutro 23, a 26 w niedzielę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Znalazłem taką krótką notkę informacyjną, trochę z przymrużeniem oka, bo jeżeli firma oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, to znaczy, że będziesz konkurować o nie z innymi pracownikami. Dla niektórych śmieszne, dla niektórych mniej, bo to pewnie szara rzeczywistość. Kolorowo, muzycznie, ślicznie zagramy wam już za kilka chwil.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
6: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
5: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
7: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Kastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: bez ciebie tu.
1: Tenisowy świat przenosi się do Paryża. No może nie w całości, ale w tej najdroższej części również nasi będą rywalizowali w turnieju głównym. Iga Świątek rozpocznie swój bój o kolejny tytuł z 17-letnią Australijką Emerson Jones. No dobrze, trzymamy kciuki za naszych, ale trzymamy kciuki też niezmiennie za naszych dziennikarzy. Oni przygotowali dla Was kolejną porcję wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 7.
2: Za chwilę nas echa wczorajszej sesji Rady Miasta Częstochowy.
3: To bardzo mocno rzutuje na funkcjonowanie naszego samorządu.
2: W wiadomościach także o juwenaliach i o modernizacji stadionu przy ulicy Dąbrowskiego. Katarzyna Fica, zapraszam na 7.
4: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
6: Odwiedź Market Obi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Elobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
7: W kalendarzach piątek to 22 dzień maja. Już 7 na zegarach. Zapraszamy Was na wiadomości.
8: Katarzyna Fica, zapraszam. Za nami sesja Rady Miasta Częstochowy, która zgodnie z przewidywaniami zakończyła się politycznym patem. Z porządku obrad zniknął tradycyjny punkt dotyczący rozpatrywania i głosowania nad absolutorium oraz wotum zaufania dla prezydenta miasta za miniony rok. Prawo obliguje jednak Radę do podjęcia decyzji przed końcem czerwca. Temat na pewno wróci za miesiąc. O skutkach tej patowej sytuacji dla Częstochowy mówił nam radny PiS Paweł Rukrza.
9: To bardzo mocno rzutuje na funkcjonowanie naszego samorządu. Poczynając od złego wizerunku miasta, gdzie przekazuje się informacje na zewnątrz, że to jest miasto, gdzie władza jest skompromitowana, gdzie władza ma postawione zarzuty, bo nie tylko prezydent. Z drugiej strony sam urząd nie działa dobrze. Sami urzędnicy wyczuwają pewną prowizorkę.
10: Co dalej? Czy będzie jakakolwiek inicjatywa referendalna?
9: My na pewno postawimy wniosek, by głosować za nieudzieleniem absolutorium. Kolejnym instrumentem będzie kolejny wniosek, uchwałę o referendum. Reszta należy już do mieszkańców.
8: Kolejna sesja ma być zwołana 25 czerwca.
11: www.radiojura.pl.
8: Częstochowa oficjalnie została przejęta przez studentów. Ruszyły wyczekiwane juwenalia. Wczoraj w samo południe z miasteczka akademickiego wyruszył barwny, głośny i niezwykle radosny korowód. Rzacy przemaszerowali prosto na plac Biegańskiego, gdzie z rąk władz miasta odebrali klucze do bram Częstochowy. Impreza i studenckie świętowanie dopiero się rozkręcają. Jeśli chcecie zobaczyć, jak kreatywne przebrania przygotowali wczoraj studenci, koniecznie zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku. Mamy dla Was film prosto z samego centrum wydarzeń.
11: Wiadomości Radia Jura.
8: Sportowcy i kibice mogą odetchnąć z ulgą. Miejski stadion lekkoatletyczny w końcu przejdzie upragnioną modernizację. Urzędnicy sprawdzają już oferty, które firmy zainteresowane wykonaniem prac mogły składać do minionego wtorku. Trwa weryfikacja dokumentacji, by wyłonić wykonawcę, który tchnie nowe życie w ten wysłużony obiekt.
12: 6 ofert wpłynęło w przetargu dotyczącym modernizacji infrastruktury lekkoatletycznej na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie. Najkorzystniejszą cenową propozycję przedstawiła firma Benbud z Żor, która wyceniła realizację inwestycji na 6,5 miliona złotych. Prace obejmą m.in. wykonanie nowej syntetycznej nawierzchni bieżni, przebudowę rozbiegów, modernizację odwodnienia oraz infrastruktury do konkurencji technicznych. Inwestycja ma umożliwić uzyskanie stadionowi certyfikatu kategorii 4A Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Część kosztów pokryją środki województwa i Ministerstwa Sportu.
8: Oczem Anna Kruszewska. Zgodnie z oficjalnymi założeniami, wszystkie zaplanowane prace wraz z końcowymi odbiorami technicznymi mają potrwać do końca września 2027 roku.
11: Twoje sprawy.
8: Na koniec ważne ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Olsztyn. Szykujcie zapasy wody na dzisiejszy dzień. W związku z zaplanowanymi na piątek pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej od 8 do 16 wysokości wystąpią przerwy w dostawie wody. Problem dotyczy mieszkańców Biskupic przy ulicach Olsztyńskiej, Chorońskiej, Szkolnej i Kościelnej, a także Nowe Biskupice przy ulicy Zrębskiej do numeru 57. Przedsiębiorstwo wodociągowe przeprasza za te utrudnienia. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie na 93,8 FM.
13: Nagła zmiana amerykańskich planów. Donald Trump zaskakuje i po ponad tygodniu niepewności zapowiada wysłanie do Polski 5000 żołnierzy.
14: A informację ujawnił 7 godzin temu swoim wpisem w portalu Truth. W porannych faktach teraz Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Paweł, dzień dobry, prosimy o szczegóły.
15: Dzień dobry. Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. To jest dokładnie ten wpis. Poprosiłem Pentagon o wyjaśnienie kilku kwestii w związku z informacją prezydenta Trumpa o żołnierzach wysyłanych do Polski. Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5000 dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy, kiedy oni przyjadą. Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym. Tam jest jedynie znany nam już komunikat. Na razie to tyle informacji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: Zatem czekając na szczegóły, sprawdzamy w faktach, jak decyzję prezydenta Donalda Trumpa komentują nasi politycy.
13: Kasper Wróblewski zebrał dotychczasowe wypowiedzi. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
13: O poranku, co o decyzji prezydenta USA mówi polski prezydent, no i polski rząd?
16: Jako że wiadomość o zwiększeniu amerykańskich sił nad Wisłą pojawiła się w nocy polskiego czasu, politycy sprawę komentowali w mediach społecznościowych. Prezydent Karol Nawrocki, któremu to Trump poświęcił swój komunikat, napisał tak. Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To głos Karola Nawrockiego, ale jest też głos płynący z rządu. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz pisze o modelowej współpracy polsko-amerykańskiej. Tu cytuję. Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność. Czytam we wpisie Kosiniaka-Kamysza. Warto podkreślić, że zarówno Pałac Prezydencki, jak i rząd nie podają żadnych szczegółów dotyczących tego, na jakich warunkach będzie odbywać się zwiększenie obecności amerykańskich sił w naszym kraju.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
7: W Częstochowie o poranku lokalnie mogą pojawiać się jeszcze mgły i zamglenia, ale słońce bierze się od rana do pracy i rzeczywiście poranek będzie dla niego pracowity. Po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego, potem znowu dominować będzie słońce. Taki przekładaniec na niebie czeka nas również jutro, a także w niedzielę, choć w niedzielę niewykluczone, że pod koniec dnia pojawią się słabe opady deszczu. Będzie ciepło, dzisiaj 21 stopni, jutro 23, a 26 w niedzielę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
13: Piątek, weekendu, początek i pogodę dopisuje.
7: No to się jeszcze okaże, będziemy to sprawdzali. A na razie witamy o poranku.
13: Ewelina Kraczek
7: i Marek Moc.
13: Zapraszamy, dzień dobry.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Jura.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Teraz czas na horoskop.
1: Zodiakalny lew słucha nas uważnie. Twoja naturalna charyzma zadziała dzisiaj jak magnes, przyciągając propozycje, których trudno będzie odmówić. Pamiętaj jednak, że nawet król dżungli potrzebuje czasem drzemki, więc znajdź wieczorem chwilę na regenerację sił.
0: Skorpion, twoja intuicja jest teraz wyostrzona do granic możliwości, co pozwoli ci przejrzeć czyjeś nieszczere intencje w ułamku sekundy. Wykorzystaj tę przewagę, by domknąć ważne sprawy zawodowe, ale zachowaj swoje wnioski tylko dla siebie.
1: Byku, gwiazdy sprzyjają twoim finansom, więc to idealny moment na przeanalizowanie domowego budżetu lub planowanie większych zakupów. Nie zapomnij jednak o drobnych przyjemnościach. Kieliszonka dobrej kawy w miłym towarzystwie zdziała dziś cuda dla twojego nastroju.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Jaką moc daje wam poranna kawa? To pytanie już od prawie 2 tygodni pojawia się na naszej antenie.
2: A wasze odpowiedzi ciągle i niezmiennie nas zaskakują. Marysia napisała: poranna kawa towarzyszy mi codziennie i daje mi moc, pomoc.
1: Dobre, moc, pomoc. To jest bardzo trafne określenie.
2: Jeśli jeszcze o tej porze potrzebujecie mocy, pomocy, to paszcie kawę i warto też wypełnić formularz na naszej stronie internetowej. Konkurs trwa, nagrody czekają. Finał przed 10:00.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Kanka mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
6: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515 660 031.
7: Czujesz? Pachnie Gruzją.
8: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
7: Nowe menu?
8: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
7: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
8: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
7: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
8: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
7: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
9: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
10: O, wiesz kto to robił?
9: Jasne, salon łazienek Cer Projekt zaprojektował jej wszystko.
10: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
9: I to błyskawicznie.
10: A gdzie kupiła płytki?
9: Też w Cer Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
11: Salon łazienek Cer Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
9: www.cer-projekt.pl.
12: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
13: Promed Optyk. Troszczymy się o twoje oczy.
14: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
18: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
19: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
18: O, pyszna zapiekanka.
19: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
18: To rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
21: Wow, zrobiłam dyszkę.
22: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: To będzie bardzo przyjemny weekend w Częstochowie. Dzisiaj od samego rana dużo słońca, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Podobnie ma być jutro, choć odwrotnie, bo poranek mniej pogodny, dopiero popołudnie i wieczór pełne słońca. Niedziela też ze zmiennym zachmurzeniem. Niewykluczone, że późnym popołudniem pojawi się jakiś słaby deszczyk. Na pewno będzie ciepło. Dzisiaj przypomnę 21 stopni, 23 stopnie jutro, a w niedzielę nawet 26.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, teraz opowiem ci o nowych trendach w modzie męskiej. Weź to sobie do serca. Zapamiętaj, będziesz na czasie.
0: Tak, ty na pewno znasz się na modzie lepiej ode mnie, więc no, słucham uważnie.
1: No to słuchaj, musisz sobie przypalić koszulę żelazkiem. Tak specjalnie, wiesz, ślad po żelazku, najlepiej, wiesz, tutaj z przodu, tu, w tym miejscu i od razu robisz światowe trendy.
0: No takich rad to ja się nie spodziewałem.
1: Takiej koszuli pokazał się Wojciech Szczęsny podczas kolacji w FC Barcelony po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii.
0: Czekaj, wiesz, tam małżonka tak przypaliła koszulę?
1: Nie, on taką koszulę kupił i to za ponad 5000 zł.
0: O, matka.
1: A ty masz to za darmo, bierzesz ulubioną koszulę, przykładasz żelazko, tak trochę tak za długo i proszę bardzo, najmodniejszy facet sezonu.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
7: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
10: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Bohater, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: O reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: 22 dzień maja, to piątek o tej porze w kalendarzu. Sprawdzamy, jaka myśl dnia pojawia się. Co nas dziś zainspiruje?
1: Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.
0: Podobno święty Augustyn to napisał. No, pasuje do zbliżającego się weekendu. Pozdrawiamy tych, którzy planują wyprawę, a już teraz zapraszamy na wiadomości.
2: Lukas Podolski przejmuje Górnika Zabrze. Posłuchajcie, jakie ma plany. Będzie też prezes Rakowa, który zabrał głos podczas wczorajszych obrad Rady Miasta Częstochowy. A na koniec o nietypowej kryjówce poszukiwanego. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Zapraszam na 8.
3: Reklama.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Kameralny klimat.
2: Nauka.
1: Kultura.
2: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
3: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
4: Moja szkoła!
3: Kształcąc, wychowujemy.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: numer, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
4: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Minęła już godzina 8:00. W piątek o poranku przygotowaliśmy dla Was kolejne wiadomości.
11: Katarzyna Fica, zapraszam. Częstochowscy radni podjęli wczoraj ważną i symboliczną decyzję. Nowo wybudowany wiadukt łączący 1 maja z ulicą Krakowską zyskał oficjalnego patrona. Został nim Jacek Magiera. Ta inicjatywa łączy całe lokalne środowisko, co podkreślał obecny na sesji prezes Rakowa Wojciech Cygan.
12: Chciałem podziękować za taką życzliwość przy tej inicjatywie. To ta symbolika wiaduktu to też jest coś fajnego w tym całym pomyśle, bo w końcu łączy nas piłka, ten wiadukt łączy dwie strony miasta i myślę, że też lokalizacja i głęboko tutaj patrzę na panów prezydentów, głęboko wierzę, że ta lokalizacja nie jest przypadkowa.
11: W sąsiedztwie na terenach dawnego Eleneksu planowany jest nowy stadion Rakowa. A przy pierwszym liceum imienia Juliusza Słowackiego powstanie nowa sala gimnastyczna. Obiekt ma zostać wybudowany w miejscu dawnej Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki. Projekt zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, technicznym oraz specjalną strefą fitness. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół szkoły powstaną nowe miejsca postojowe i zieleń. Całkowity koszt tej inwestycji szacuje się na ponad 18 milionów złotych, z czego ponad 10 ma pochodzić z dofinansowania ministerialnego.
13: O tym się mówi w regionie.
11: Prawie 6 litrów krwi zasiliło banki tego najcenniejszego płynu. Za nami zbiórka częstochowskiego Legionu, w której ramię w ramię z mieszkańcami wzięli udział mundurowi oraz terytorialsi. Akcja miała przede wszystkim wielki wymiar propagowania honorowego krwiodawstwa, a organizatorzy już myślą o kolejnym kroku, podsumowuje Piotr Gajda.
14: Przede wszystkim należy pamiętać, że służby mundurowe mają głęboko zakrzywione oddawanie krwi i u nich to jest norma i razem z nimi teraz promujemy właśnie oddawanie krwi w ramach kampanii krwiodawstwa w boju. rozwoju i potrzebie krwi nie szczędząc. To jest kampania organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Także my jako Legion bierzemy udział w tej kampanii i organizujemy cykl akcji krwiodawstwa.
11: Pamiętajcie, kolejna szansa 30 maja w siedzibie częstochowskiego MPK.
13: Wiadomości Radia Jura.
11: Na koniec przenosimy się do Radomska na interwencję, która miała być jak wiele innych, a skończyła się dość kuriozalnie. Policjanci zostali wezwani do awantury domowej. Na miejscu zgłaszający poinformował, że jego 40-letni krewny uciekł i nie wiadomo gdzie jest. Mundurowi zaczęli przeszukiwać posesję i gdy weszli na strych, ich uwagę przykuł jeden bardzo wyraźny szczegół. Spod grubej warstwy szklanej wełny wystawał ludzki łokieć. Po odsunięciu materiału okazało się, że to poszukiwany 40-latek. Powód tej mało komfortowej próby ukrycia szybko wyszedł na jaw. Systemy policyjne pokazały, że mężczyzna miał do odbycia karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa, a zatem teraz najbliższe miesiące spędzi za kratami. To wszystko ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekażą Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
6: Marcin P., prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl, w rękach policji. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania, a zatrzymano go w Stanach Zjednoczonych.
15: Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę. Igor Skrzypek.
16: Śledczy czekają teraz na ruch amerykańskiego sądu. W ciągu kilku dni może zapaść decyzja o ekstradycji Marcina P. do Polski. Prokuratura zarzuca mu oszustwo wielkiej skali oraz pranie pieniędzy. Pokrzywdzonych może być ponad 5 tysięcy osób.
17: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
16: Mówi prokurator Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Według najnowszych wyliczeń śledczych łączna kwota, którą stracili pokrzywdzeni, to 185 milionów złotych.
6: Piłkarski mistrz świata z 2014 roku Łukasz Podolski oficjalnie sfinalizował zakup Górnika Zabrze.
15: Cezary Dziwiszczak, Czarku, jaki ma być teraz ten górnik Poldiego?
18: Dzień dobry. Z tego, co sam mówi, wiele się nie zmieni. Spokojna budowa, a nie rewolucja, zapowiada właściciel, piłkarz górnika. U niego samego podpis na umowie tak znowu wiele też nie zmienił.
19: Dalej będę to robić, co przez ostatnie miesiące robiłem i się dużo w tym nie zmieni.
18: Poldi, właściciel sieci kebabów w Polsce i w Niemczech, ma teraz 95% akcji górnika. Co roku ma wpłacać na klub 4 miliony złotych, ale to kropla w morzu potrzeb, więc priorytetem klubu będą dokończenie budowy stadionu i budowa akademii oraz spłacenie długów. Nowa rola w klubie wcale nie sprawia, że sobotni mecz z Radomiakiem będzie ostatnim w karierze Podolskiego, bo tej decyzji piłkarz i właściciel górnika wciąż jeszcze nie podjął.
15: No to a propos piłkarskich mistrzów, Cristiano Ronaldo strzelił wieczorem 2 gole, pomógł drużynie Al Nassr Riyad zdobyć tytuł mistrza saudyjskiej Pro League, pokonując Damak 4-1, no i po tym meczu zaczęła się mistrzowska feta.
20: Al Nassr Batal Al Dawri Saudi!
15: Pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku.
6: Pierwszy z Ronaldo w składzie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: To będzie bardzo przyjemny weekend w Częstochowie. Dzisiaj od samego rana dużo słońca, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Podobnie ma być jutro, choć odwrotnie, bo poranek mniej pogodny, dopiero popołudnie i wieczór pełne słońca. Niedziela też ze zmiennym zachmurzeniem. Niewykluczone, że późnym popołudniem pojawi się jakiś słaby deszczyk. Na pewno będzie ciepło. Dzisiaj przypomnę 21 stopni, 23 stopnie jutro, a w niedzielę nawet 26.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: Jeśli prasujecie o poranku koszulę, to już wiecie, co macie z nią zrobić. Macie ją po prostu przypalić. A my już wracamy do dobrego grania.
11: Ewelina Kroczek
10: i Marek Moc.
11: Zapraszamy.

0: to już piątkowy poranek. Weekend macha do nas za rogu.
1: Maj powoli się kończy, ale pamiętajcie, że w tym miesiącu jest jeszcze jedna ważna data. Za 4 dni świętują mamy.
0: Tak jest, będziemy przypominać. A jeśli chodzi o czerwiec, to tutaj na horyzoncie być może dłuższy dla niektórych weekend związany z Bożym Ciałem, który wypada już 4 czerwca w czwartek, więc gdyby tak wziąć piątek wolny do niedzieli, no można przez 4 dni ładować baterię.
1: Skoro wspomniałaś o weekendach, świętach i wypoczynku, to pojawia się temat pogody, ale do tego tematu wrócimy za chwilę.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Kto planuje urlop w czerwcu, niech nastawi radio trochę głośniej, bo mam tutaj takie prognozy długoterminowe. Uwaga, w pierwszej połowie czerwca temperatura maksymalnie do 22 stopni, w drugiej do 24.
0: No, skoro tak dobrze przewidujesz przyszłość, to może sprawdzisz też co w lipcu i w sierpniu, co?
1: A, ktoś tu planuje urlop w tym czasie. No to już mówię, IMGW podaje, że w lipcu i w sierpniu też z temperaturami wyższymi od przeciętnych. Wygrzejesz się.
0: Niedobrze, bardzo niedobrze. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
12: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
13: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Pogoda będzie dzisiaj miła i sympatyczna w Częstochowie, przynajmniej jeśli chodzi o odczucia termiczne, choć okresami wiatr może nieco mocniej powiać. Wieje dzisiaj z północnego zachodu. Barometr jest fantastyczny, między innymi z tego powodu, że ciśnienie jest dość wysokie i stabilne na poziomie 1028 hektopaskali. Temperaturowo też stabilnie, dzisiaj 21 stopni, jutro 23, a w niedzielę 26.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: O tej porze czujemy już moc porannej kawy?
2: Gdybyś mógł, Marek, chociaż nie możesz, ale gdybyś mógł wziąć udział w naszym konkursie, to jak odpowiedziałbyś na pytanie, jaką moc daje ci poranna kawa?
1: Jak śpiewał nasz zaprzyjaźniony artysta, kawa się nadawa, ale są inne rzeczy, które też dobrze działają. Dobra muzyka też wpływa na was, a my wszystko w jednym, proszę, w pakiecie.
2: Drodzy słuchacze, jaką moc wam daje poranna kawa? Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej. Nagrody z kawą związane czekają.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: w niskiej cenie. Zapraszamy! Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
3: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
4: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Poszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Poszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: 22 dzień maja w kalendarzu, mamy piątek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: W 1974 roku utworzono największy na świecie park narodowy Grenland.
0: W 1980 miała miejsce premiera gry Pac-Man, jednej z ikon popkultury i gamingu.
1: 2013 rok, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya.
0: A co dzieje się tu i teraz wokół nas, sprawdzamy już za chwilę wiadomości.
2: W wiadomościach o tym, jak Karol Nawrocki reaguje na ogłoszenie Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Będzie też o głośnej sprawie śląskich celników Krajowej Administracji Skarbowej i o darmowych badaniach w Częstochowie. Katarzyna Fica, zapraszam na 9:00.
3: Reklama. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
9: Zrobisz to z Obi.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Glin to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Glin, ulica Strażacka 66 w Białej.
13: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Po reklamie.
1: W kalendarzach piątek, 22 dzień maja, jest 9:00, przed nami wiadomości.
2: Katarzyna Fica zaprasza. Zamiast walczyć z przestępczością, weszli w układ z mafią. Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie zakończył się głośny proces celników Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze zamiast tropić nielegalny hazard, brali łapówki od właścicieli jednorękich bandytów, ostrzegali ich przed nalotami i fałszowali dokumenty. Sam wyrok liczy aż 55 stron.
9: Toczył się proces w sprawie przeciwko byłym funkcjonariuszom służby celno-skarbowej. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w tej sprawie. Uznał generalnie oskarżonych winnych z popełnienia zarzucanych im czynów. Polegało on na przekroczeniu uprawnień, także fałszowaniu protokołów i udzielaniu informacji przestępcom do planowanych czynności w urzędzie. Uniewinnił ich tylko od zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uznając, że nie ma dowodów na to.
2: Przekazał nam sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. Dodajmy, że sprawa ujrzała światło dzienne dzięki ścisłej współpracy prokuratury z Policyjnym Archiwum Spraw Gospodarczych.
17: O tym się mówi w regionie.
2: Kolejarze obiecują krótsze podróże, ale najpierw kierowców i pasażerów czekają utrudnienia. Na przełomie maja i czerwca PKP prowadzi intensywne remonty w Częstochowie i okolicach. Prace na linii do Koluszek są organizowane tak, by nie wstrzymywać pociągów. Jednak spore zmiany odczują kierowcy na przejazdach drogowo-kolejowych.
18: Prowadzimy prace, których efektem będzie podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km na godzinę, jak również większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach obecnie prowadzonych prac na przejazdach w Częstochowie na ulicy Cmentarnej i ulicy Morsztyna wymieniamy nawierzchnię, dzięki czemu usprawni się ruch samochodów podczas pokonywania torów. Prace są prowadzone etapami, aby utrzymać ruch pociągów. Najpierw obejmują jeden tor, następnie przeniosą się na drugi tor.
2: To była wypowiedź Rafała Wilgusiaka z zespołu prasowego PKP PLK. Szybciej i bezpieczniej nowa automatyka ma wyeliminować irytujące, przedłużające się zamknięcia rogatek. Póki co zdejmijcie nogę z gazu i uważajcie na znaki przy Cmentarnej i Morsztyna.
17: Twoje sprawy.
2: W Częstochowie ruszył kolejny darmowy program medyczny. Tym razem miasto stawia na profilaktykę i diagnostykę chorób wątroby, dedykowaną osobom zmagającym się z cukrzycą oraz stanami przedcukrzycowymi. W ramach akcji pacjenci będą mogli zupełnie za darmo wykonać specjalistyczne badania krwi oraz nowoczesną elastografię wątroby. Całość jest realizowana w Centrum Medycznym przy ulicy 1 Maja. Jedyne kryterium to stałe zameldowanie w Częstochowie. Warto skorzystać i zadbać o zdrowie.
17: Wiadomości Radia Jura.
2: Na koniec smutna informacja. W wieku 82 lat zmarł Bogdan Haber, wybitny konserwator sztuki, rzeczoznawca ministra kultury i wieloletni współpracownik Jasnej Góry. To on kierował m.in. kluczowymi pracami renowacyjnymi w Jasnogórskiej Bazylice. Za swoje zasługi w 2012 roku odebrał medal Gloria Artis. Uroczystości pogrzebowe Bogdana Habera odbędą się jutro o 12 w kościele na cmentarzu Kule. To wszystko ode mnie, teraz już Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
19: Polityczny Waszyngton zaskoczony nagłym zwrotem akcji w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
20: Prezydent Donald Trump ogłosił w nocy czasu polskiego, że wyśle do naszego kraju 5 tysięcy wojskowych.
19: Od ponad tygodnia słyszeliśmy najpierw o redukcji sił, potem opóźnieniu operacji ich przerzutu do naszego kraju, następnie o wstrzymaniu relokacji.
20: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, śledzi komentarze w stolicy USA.
21: Dzień dobry, oczywiście w kongresie ogromna radość. Politycy obu partii przyjęli decyzję Trumpa z zadowoleniem, bo nikt nie miał tutaj raczej wątpliwości, że to decyzja krzywdząca dla Polski, sprawdzonego sojusznika. Widzieliśmy w ostatnich dniach ponadpartyjną zgodę i szykowanie się do batalii, by przekonać prezydenta do zmiany decyzji. A tu nagły zwrot akcji. New York Times napisał, że decyzja ogłoszona przez prezydenta Trumpa dotycząca wysłania 5 tysięcy żołnierzy do Polski zaskoczyła nawet Pentagon. O zaskoczeniu Pentagonu i sojuszników pisze też Politico. Serwis Hill zwrócił uwagę, że Trump zapowiedział wysłanie tych sił po krytyce ze strony republikanów, którzy oburzyli się wstrzymaniem rotacji 4 tysięcy żołnierzy do Polski. Agencja Associated Press oceniła, że zapowiedź Trumpa potęguje niejasność na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wygląda na to, że na najwyższym szczeblu brakuje jakiegokolwiek procesu służącego przemyślanemu podejmowaniu decyzji dotyczących takich kwestii jak wycofanie i rozmieszanie wojsk, uważa Ian Kelly, emerytowany dyplomata, który między innymi pełnił funkcję ambasadora USA w Gruzji. To nie są dobrze przemyślane decyzje, to są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa, podkreślił Kelly, cytowany przez AP. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
19: Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
20: Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli.
19: Ben-Gwir, przypominamy, szczycił z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotyli Sumut, płynących z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy.
20: Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku.
0: Witamy
19: w Izraelu. My tu rządzimy. To nagranie spotkało się z krytyką wielu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Włoch. Zatrzymani aktywiści flotyli Sumut zostali już deportowani z Izraela.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
1: Pogoda będzie dzisiaj miła i sympatyczna w Częstochowie, przynajmniej jeśli chodzi o odczucia termiczne, choć okresami wiatr może nieco mocniej powiać. Wieje dzisiaj z północnego zachodu. Biometr jest fantastyczny, między innymi z tego powodu, że ciśnienie jest dość wysokie i stabilne na poziomie 1028 hektopaskali. Temperaturowo też stabilnie, dzisiaj 21 stopni, jutro 23, a w niedzielę 26.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
2: Piątkowy poranek, zapraszamy na kolejną wspólną godzinę, w której między innymi troszeczkę poplotkujemy.
1: Niech i tak się stanie.
2: Ewelina Kroczek.
1: Marek Moc.
2: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Dokładamy jeszcze małe ploteczki.
1: Kawa z plotką, tak, tak. Już jesteśmy gotowi. FC Barcelona zrobiła wielką kolację z okazji zdobycia Mistrzostwa La Ligi. Byli piłkarze, władzy klubu, no i oczywiście nasze eksportowe gwiazdy, Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.
0: No i w internecie krąży też filmik z ich wejściem na tę imprezę. Piłkarze idą jeden za drugim, ale powiem ci szczerze, człowiek po chwili przestaje patrzeć na garnitury.
1: Ja wiem, do czego ty zmierzasz, Marek. Tak, obok partnerki i żony i każda wygląda jak kandydatka do tytułu Miss Świata.
0: No to wyglądało bardziej jak gala filmowa w Cannes, niż klubowa kolacja po sezonie.
1: No, zgodzę się. Wiesz co, ja czasem mam wrażenie, że ktoś robi jeszcze osobny casting na te życiowe partnerki. Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
9: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
8: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
9: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
8: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
9: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
10: Kameralny klimat.
11: Nauka.
10: Kultura.
11: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
12: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
13: Moja szkoła!
12: Kształcąc, wychowujemy.
14: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Za oknami piękny piątkowy poranek z niemal bezchmurnym, błękitnym niebem nad Częstochową. Jeśli macie plany na dzisiejszy dzień, pogoda na pewno ich nie zepsuje. Co prawda w ciągu dnia na niebie może pojawić się nieco więcej chmur, ale parasole możecie śmiało zostawić w domu, bo padać dziś nie będzie. Na termometrach teraz 18 stopni. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci w Częstochowie podskoczą do 22. Mam też bardzo dobrą informację dla wszystkich meteopatów i tych, którzy rano potrzebowali podwójnego espresso. Warunki biometeo w pełni nam dzisiaj sprzyjają. Energii nikomu nie powinno zabraknąć.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To piątkowy poranek, to Radio Jura. To kolejna odsłona konkursu Moc Porannej Kawy. Ewelina Kroczek z Radia Jura z tej strony próbuje się dodzwonić.
2: Dzień dobry.
1: I chyba się udało. Drogi Rafale, bo ja dzwonię w sprawie tej kawiarki z Włoch, wiesz? Bo tu bardzo ciekawa historia pojawiła się. Wypełniłeś formularz na naszej stronie internetowej. Opisałeś, jak to się dzieje, że teraz kawa daje ci tyle mocy. Czy miałbyś chwilę, żeby nam o tym opowiedzieć, naszym słuchaczom?
2: Tak, oczywiście. Unikałem kawy. Unikałem kawy przez dłuższy czas. Ładnie mi pachniała, ale tak naprawdę jej nie piłem. No ale jak się okazja pokazała, że po prostu dostałem tą kawiarkę, zacząłem eksperymentować powolutku, no i zaczęła mi ona smakować. No i teraz praktycznie każdy dzień z kawą w południe, prawda?
1: Ale ktoś miał...
2: No i tak jakoś leci.
1: Ale ktoś miał pomysł na prezent dla ciebie. A, kupmy Rafałowi kawiarkę, wiesz, on nie pije kawy, ale kupmy mu kawiarkę.
2: Przypuszczam, że dlatego, że lubię podróżować, lubię Włochy, no. A jednak kawa we Włoszech, wiadomo, jest bardzo znana, no i może ktoś tak wpadł na pomysł, żeby tak kupić, no. Ale nie pomyśleli o tym, że ja kawy nie piję. No, ale to był pierwszy krok do tego, żebym zaczął pić.
1: No super, to był świetny pomysł, zwłaszcza, że jeśli bywasz we Włoszech, no to to włoskie cappuccino. No właśnie, cappuccino, mała czarna, latte, jak u ciebie?
2: Znaczy ja z mlekiem, tak naprawdę białą, tak zwaną kawkę piję.
1: Ale potem jak tutaj dodałeś po filiżance, dostajesz powera, no i czujesz się o wiele, wiele młodszy, twój organizm no wcześniej nie znał właśnie tej mocy. Być może w twoim przypadku nie porannej kawy, tylko około popołudniowej, ale rzeczywiście ta moc się pojawia. Drogi Rafale, my zapewniamy, że tej kawy nie zabraknie. Ufundowana przez firmę Olsema wkrótce trafi do ciebie, także voucher na zakupy do sklepu internetowego. Miłego dnia ci życzę.
2: Super, dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
7: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
8: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
7: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
8: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
7: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
8: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
7: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
9: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
10: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
11: Przyszła wiosna, śpi się teraz cudownie.
12: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
11: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
12: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
11: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
12: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
11: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.

0: przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: kawę poranek. Marek trzyma rękę na pulsie informacji pogodowych, ale to chyba dobre informacje są, Marek.
1: Bardzo dobre, jak patrzymy trochę wstecz. Szczegóły pojawią się po wiadomościach, zbliża się bowiem godzina 10.
2: Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym, o tym za moment. A poza tym o nowych punktach na mapie Częstochowy i wyjątkowym jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Zapraszam na 10.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
6: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Niskie ceny.

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Po reklamie.
9: Dziś piątek, 22 dzień maja. Na zegarach godzina 10. Pora przekazać wam kolejne wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam. Rondo imienia Zygmunta Rolata na Starym Mieście, obok wiadukt imienia Jacka Magiery. Obie osobowości, bardzo ważne dla życia kulturalnego, sportowego i społecznego w Częstochowie, będą miały swoje punkty na mapie miasta. Radni zgodzili się na nowych patronów, zupełnie nowych obiektów, które otwarto w ostatnich tygodniach.
11: Są zdecydowanie zasłużonymi i dla częstochowian przede wszystkim w wymiarze tego życia społecznego. Pan Jacek Magiera, niepodważalny autorytet w świecie sportu, ale także dzieci i młodzieży, jako wychowawca kolejnych pokoleń sportowców, potrafi przekazywać nie tylko wiedzę stricte sportową, ale także wiedzę dotyczącą życia, wychowania właściwych postaw.
10: Mówił radny Marcin Maranda. Przypomnijmy, rondo przy ulicy Krakowskiej zyskało imię Zygmunta Rolata, honorowego obywatela Częstochowy, mecenasa sztuki i fundatora Muzeum Kultury Żydowskiej POLIN. Z kolei wiadukt na 1 maja upamiętni Jacka Magierę, legendarnego trenera i piłkarza Rakowa, który zmarł nagle w kwietniu tego roku.
12: Twoje sprawy.
10: Szukacie pracy, a może myślicie o zmianie branży? Zaznaczcie tę datę w kalendarzu. 11 czerwca. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wspólnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy i Agencją Rozwoju Regionalnego organizują kolejną edycję Targów Pracy. Setki ofert, porady ekspertów i bezpośrednie spotkania z pracodawcami. Wszystko w jednym miejscu. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 w siedzibie pośredniaka przy ulicy Szymanowskiego 15.
12: Wiadomości Radia Jura.
10: A teraz zmieniamy temat. Prawie 6 litrów cennego leku trafiło do banku krwi po ostatniej akcji częstochowskiego Legionu na placu Biegańskiego. Organizatorzy podkreślają, liczy się każda kropla, no i sam fakt promowania tej szlachetnej idei.
13: Edukacja, poczęstunek dla dawców, gadżety, vouchery i różne atrakcje dla krwiodawców. Natomiast 30 maja, to jest sobota, będziemy się widzieć w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i tam też będzie akcja krwiodawstwa zorganizowana przez nas. Również w kampanii W boju i potrzebie krwi nie szczędząc. W ramach tej kampanii już odbyła się nasza kwietniowa akcja 29 kwietnia, gdzie blisko 80 osób oddało krew. Będziemy zachęcać do tego, żeby podzielić się cząstką siebie i uratować komuś życie.
10: A maj dla Legionu jeszcze się nie skończył. Kolejna szansa na pomoc już niebawem, o czym przypominał Piotr Gajda z Klubu Honorowych Krwiodawców.
12: Sport w Radiu Jura.
10: A teraz sportowe zaproszenie. Już jutro promenada Niemena zamieni się w koszykarskie serce regionu. Rusza Streetball Cup. Turniej 3x3, konkursy rzutów, strefa dla dzieci i muzyka od DJ-a. Impreza jest dofinansowana z budżetu miasta Częstochowy w ramach inicjatyw lokalnych. Warto przyjść, zobaczyć zmagania i kibicować zawodnikom. My też tam będziemy.
12: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
10: Jeszcze piękny akcent z Częstochowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Aż 18 par świętowało wyjątkowy jubileusz Złote Gody. Pół wieku razem, gratulujemy. Zdjęcia uśmiechniętych jubilatów możecie już teraz zobaczyć na naszej stronie.
12: www.radiojura.pl.
10: Polecam też wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8: Wczoraj Komitet Stały Rady Ministrów przyjął przepisy, którymi następnie zajmie się rząd, a potem Sejm. Kasper Wróblewski, kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
14: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą. To ciekawe w kontekście tych słów.
15: Każda z pań i panów, jeśli przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia pożegnamy się.
14: Ostrzegał członków swojego rządu jeszcze w ubiegłym roku premier Donald Tusk. Według moich informacji rządowa ustawa o najmie krótkoterminowym trafi do Sejmu w przyszłym miesiącu.
3: Przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce powstanie specjalne miasteczko dla pracowników.
8: Tuż przy placu budowy w gminie Choczewo w Pomorskim zamieszka 1000 pracowników.
3: Łączymy się z Stanisławem Pawłowskim.
16: Dzień dobry.
3: Kto będzie musiał tam zamieszkać?
16: Chodzi o brygady odpowiedzialne za najbardziej kluczowe etapy inwestycji, które muszą być stale dostępne na miejscu.
17: Na początku będą to zespoły, które będą przygotowywały, a później realizowały wylanie tak zwanego pierwszego betonu jądrowego.
16: Zapowiada Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. Na 8 hektarach powstanie 12 budynków mieszkalnych i 5 socjalnych.
17: Będzie oczywiście też stołówka, pralnia, będą wszystkie podstawowe funkcje, tak żeby cały proces zakwaterowania zamknąć na terenie tego obiektu.
16: A to część większego planu. W szczytowym momencie przy budowie może pracować nawet 12 tysięcy osób, dlatego trwa też analiza lokalnego rynku noclegowego. Jak informują polskie elektrownie jądrowe, wpłynęło ponad 800 zgłoszeń od przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem miejsc noclegowych dla pracowników inwestycji.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: Nad Kłobuckiem błękitne niebo, dzisiaj słońce mocno da o sobie znać. Od czasu do czasu poczujemy jedynie lekki, przyjemny wiatr z północnego zachodu, więc z prędkością około 9 km na godzinę. Ciśnienie idzie w górę, wynosi teraz 1029 hektopaskali. To zapowiada nam stabilną aurę. Jeśli chodzi o temperaturę, czeka nas piękny, ciepły dzień. Po południu termometry w Kłobucku wskażą maksymalnie 22 stopnie. Wieczorem i w nocy zrobi się nieco chłodniej. Słupki rtęci spadną do około 10. Na nocne spacery warto zabrać się ze sobą coś cieplejszego.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
8: To piątkowy poranek do weekendu coraz bliżej, a my w tej godzinie będziemy mieć dla Was historię, no, zaskakujące. I zabawne trochę.
9: To też jestem zaskoczony.
8: Bardzo dobrze, tak? Trzymać. Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
8: Zapraszam.
12: Radio Jura.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W Rzymie padł właśnie rekord cenowy, uwaga, za miejsce parkingowe.
0: No, brzmi groźnie, bardzo groźnie. No to zapytam, ile?
1: 260 tysięcy euro. Za samo miejsce w garażu, wyobrażasz sobie?
0: Czyli co, kupujesz betonowy prostokąt i nawet nie możesz w nim mieszkać.
1: A najlepsze jest to, Marek, że za taką kwotę można mieć dwupokojowe mieszkanie w innej części Rzymu.
0: No jest wybór, albo dach nad głową, albo dach nad samochodem, no proste.
1: No jest taki problem, że w tym historycznym centrum miejsc parkingowych dramatycznie brakuje.
0: No i parking stał się po prostu dobrem luksusowym. Jeszcze chwila i będą mówić, on pochodzi z dobrej rodziny, mają dwa miejsca w garażu.
1: Władze miasta zapowiadają budowę nowych parkingów, 10 tysięcy miejsc postojowych.
0: No. Oby szybko, bo jeszcze chwila i miejsce parkingowe w Rzymie będzie wpisywać do testamentu. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Czujesz? Pachnie Gruzją.
3: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
2: Nowe menu?
3: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
2: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
3: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
2: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
3: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
2: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
10: W ten weekend w regionie sporo plenerowych wydarzeń. Śmiało można się na nie wybrać, bo pogoda nie pokrzyżuje nikomu planów. Padać nie będzie. Między innymi jutro mecz Rakowa Przelimanowskiego. Oprócz szalików i głośnego dopingu koniecznie szykujcie też okulary przeciwsłoneczne. Jutro termometry w Częstochowie wskażą 24 stopnie, a w niedzielę słupki rtęci poszybują aż do 27.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: W Bangladeszu zrobiło się głośno o nietypowej gwieździe, białym bawole albinosie z blond grzywą, któremu właściciel nadał imię Donald Trump. Zwierzę naprawdę przyciąga tłumy.
0: Bo
1: wielu twierdzi, że bawół łudząco przypomina prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: A co przypomina?
1: No wiesz, właściciel twierdzi, że podobieństwo jest wyłącznie wizualne. Zwierzę ma być bardzo łagodne, spokojne, więc wiesz, rzeczywiście tylko wizualne. Jego codzienny luksus to 4 kąpiele, dziennie i starannie układana, czesana grzywa. Chyba tutaj podobieństwo się pojawia.
0: No tak to wychodzi, bo z tym łagodnym i spokojnym to się jakby nie zgadza.
1: W sieci krąży nagranie, które tylko podkręca zainteresowanie. No, wygląda na to, że w Bangladeszu właśnie narodziła się najbardziej nieoczekiwana gwiazda tego sezonu.
2: Radio Jura. Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572-597-757.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
2: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
2: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.

0: Kto dziś świętuje 22 maja, sprawdzamy o tej porze, jeśli chodzi o znane osoby, no to urodziny obchodzi Naomi Campbell, jedna z najbardziej rozpoznawalnych supermodelek świata, także znakomity tenisista Nowak Djokovic. A komu składamy życzenia imieninowe, Marek?
1: No to kłaniamy się nisko, składamy najlepsze życzenia również dzisiejszym solenizantom na liście: Julia, Emilio, Ryta, Wiesław, Helena, Jan, Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. Za chwilę u nas wiadomości.
2: Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych precyzuje informacje o amerykańskich żołnierzach w Polsce, jaką podał prezydent USA. O tym za moment. Na początek będą jednak szczegóły wczorajszego wypadku na A1, po którym trasa w kierunku Częstochowy była przez wiele godzin zablokowana.
3: Reklama. Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
4: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
7: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Komo.
6: Częstochowa, ulica Krótka 26. W bramie.
8: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
9: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
8: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
9: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
8: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
9: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
8: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
10: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj. Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
11: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
12: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
16: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
18: Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 11, jest piątek, 22 dzień maja. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. W czwartkowe popołudnie i wieczór przez kilka godzin były problemy, by dojechać autostradą A1 w kierunku Częstochowy. Na wysokości Mekanowa doszło do zdarzenia dwóch jadących za sobą ciężarówek. Jeden z kierowców został ranny. Wszystko wyglądało groźnie, bo jeden z tirów przewoził butle z gazem. Drugi był dwupoziomowym autotransportem do przewozu samochodów osobowych. Część z nich uległa uszkodzeniu.
18: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący zestawem pojazdów najechał na tył poprzedzającego go naczepy innego pojazdu ciężarowego, czym doprowadził do zderzenia. Na skutek tego jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności.
2: Relacjonowała nam podkomisarz Barbara Poznańska. A policja, zwłaszcza przed weekendem, prosi o wzmożoną czujność. Przy słonecznej pogodzie przybywa kolizji, a kierowcy jeżdżą zwykle zbyt pewnie i często za szybko.
19: Wiadomości Radia Jura.
2: Częstochowa oficjalnie zmieniła swoich włodarzy, przynajmniej na najbliższe dni. Żacy odebrali klucze do bram miasta, rozpoczęli juwenalia. Świętowanie wystartowało z ogromnym przytupem od głośnego, barwnego korowodu, który przeszedł spod uczelni prosto pod miejski ratusz. Na placu Biegańskiego roiło się od minionków, wróżek i barwnych ptaków. Z przebranymi studentami rozmawiał na miejscu Mariusz Osyra.
20: Rządzicie w mieście przez tych kilka dni, co jest najważniejszym elementem, by juwenalia były udane?
21: Najważniejszym elementem jest to, żeby być razem z przyjaciółmi.
22: To najważniejsza będzie dobra pogoda, myślę, i żeby wszyscy studenci po prostu przyjechali w to jedno miejsce, żebyśmy się zintegrowali, nie stresowali zaliczeniami, które będą niedługo, tylko po prostu przez ten weekend sobie wyluzowali, odpuścili wszystko i się dobrze bawili.
20: To jest czas zabawy.
21: Oczywiście, że tak. I to jak najlepszy. Jak widać po naszym koledze.
23: Chciałbym w takim razie życzyć wszystkim udanej sesji. Damy radę i wszystko będzie zdane.
2: A teraz sercem imprezy staje się kampus Politechniki, uczelniane grillowisko oraz kultowa scena pod wierzbą. Przez cały weekend na studentów czekają koncerty, spotkania i zabawa do białego rana. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia z korowodu, koniecznie zajrzyjcie na radiowego Facebooka.
19: Radio Jura poleca.
2: Pobiegnij po zdrowie i dołącz do różowej fali. Już w niedzielę do Częstochowy wraca wirtualny bieg kobiet pod hasłem Zawsze Pierwsi. To o wiele więcej niż sportowa rywalizacja. Imprezie towarzyszyć będzie wyjątkowe miasteczko zdrowia promujące profilaktykę raka piersi i szyjki macicy. Do wspólnej aktywności i marszu z kijkami zagrzewać będzie ekipa Nordic Team Częstochowa.
24: Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, także wszystkich zapraszamy. Bieg kobiet nie oznacza, że jest dedykowany tylko kobietom, ponieważ kobieta zawsze ma w swoim otoczeniu bliskich, przyjaciół. Zapraszamy serdecznie i mamy dwie opcje dołączenia. Można zakupić pakiet u ogólnopolskiego organizatora Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi i numer startowy, a z kolei, żeby zapisać się na lokalne wydarzenie nasze w Parku Lisinie, to należy zapisać się do formularza Google, który przygotowaliśmy. Wszystkie linki dostępne są na naszym wydarzeniu na Facebooku.
2: Zapraszała do udziału Helena Dybel. Wirtualny Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi w Parku Lisiniec w najbliższą niedzielę, a patronat sprawuje Radio Jura. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
25: Ostatecznie w Polsce stacjonować ma około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje ten późno wieczorny, lakoniczny wpis Donalda Trumpa.
26: Amerykański prezydent przed 23 napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. No i nie było jasne, ilu dokładnie Amerykanów będzie nad Wisłą.
25: Krzysztof Berenda, Krzysztofie, wiemy w tej chwili już więcej. Mhm. Zatem, jak ma być finalnie?
27: Już tłumaczę, bo to trochę skomplikowane. Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone, ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy. Tak mówił Radosław Sikorski, a mówił po angielsku, bo był na otwarciu szczytu szefów dyplomacji krajów NATO w Sztokholmie. Równocześnie minister Sikorski dodaje:
28: I think this makes Putin very
27: i to wprawi Putina w bardzo zły nastrój. Tego sobie życzy całe NATO.
26: A teraz informacja sprzed chwili od szefa MSWiA.
25: Marcin Kierwiński przekazał, że podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. A teraz wielka akcja litewskich służb przeciwko grupom przemycającym balonami papierosy z Białorusi. Zatrzymano 27 osób. Wśród nich 13 policjantów i strażników granicznych.
26: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaką rolę w tej grupie pełnili mundurowi?
29: Mieli przekazywać
0: przemytnikom informacje służbowe, które ułatwiały popełnianie przestępstw, a także, jak to ujęto, przymykali oko na ten proceder. Szefostwo policji zaznacza, że nie było ich wśród organizatorów przemytu, ani nie brali w nim bezpośredniego udziału. Najwięcej policjantów zatrzymano w komisariacie w podwiańskich Solecznikach. Dwóch to funkcjonariusze ze stolicy. Prokuratura zarzuciła im m.in. pomoc innemu państwu w działaniach przeciwko Republice Litewskiej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Przenosimy się teraz do Poraja, gdzie pogoda w ten weekend przyniesie nam wyraźne pierwsze powiewy nadchodzącego lata. Przed mieszkańcami i osobami odwiedzającymi te rejony wyjątkowo udane dni. W sobotę termometry w Poraju wskażą 23 stopnie, w niedzielę czeka nas natomiast kulminacja fali ciepła. Słupki rtęci poszybują aż do 27 stopni. Wypoczynek nad wodą, czemu nie, padać w weekend nie będzie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: To już piątkowe przedpołudnie, a to oznacza, że do weekendu już naprawdę coraz bliżej.
1: No to miłej reszty dnia, dobrego weekendu i do usłyszenia.
5: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
5: Do poniedziałku w tym składzie.
19: Radio Jura.

0: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
3: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
6: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
9: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
10: Masz Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Od samego rana w całym regionie cieszymy się piękną, słoneczną aurą. W ciągu dnia sytuacja na niebie ulegnie małej zmianie. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, miejscami nawet dużego. Parasole jednak nie będą potrzebne. Synoptycy nie przewidują dzisiaj żadnych opadów. Będzie przyjemnie ciepło. Temperatura maksymalna w Częstochowie i okolicach to 22 stopnie. W nocy zachmurzenie będzie dość zróżnicowane, od małego aż po duże. Wciąż bez deszczu. Temperatura minimalna to 10 stopni Celsjusza. Warto pamiętać o cieplejszym okryciu, jeśli planujecie późne powroty do domu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
1: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
1: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: www.cyrmyślnikprojekt.pl.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: bohater, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Czujesz? Pachnie Gruzją.
2: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
1: Nowe menu?
2: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
1: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
2: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
1: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
2: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
1: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
3: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. O tym u nas za moment. Powiem też o jutrzejszych drogowych utrudnieniach w gminie Konopiska. Będą też informacje dla kibiców, którzy wybierają się na mecz Rakowa. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Zapraszam na 12.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
5: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
6: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
7: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowit.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach punktualnie godzina 12, w kalendarzach 22 maja. U nas pora na wiadomości. Katarzyna Fica, zapraszam. Zamiast ścigać przestępców, brali od nich łapówki. Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie zapadł wyrok w głośnym procesie celników Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy mieli walczyć z nielegalnym hazardem, weszli w układ z mafią od jednorękich bandytów. Fałszowali dokumenty i ostrzegali przestępców przed nalotami. Sam wyrok liczy aż 55 stron.
13: Oskarżonych było 10, czynów 45. Sąd wymierzył im kary od 5 lat pozbawienia wolności do niższych. Dla niektórych oskarżonych, tych, którzy współpracowali z prokuraturą, na wniosek prokuratora sąd wymierzył im kary z warunkowym zawieszeniem wykonania okresu próby. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny. Strony, które się z nim nie zgadzają, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, a potem złożyć apelację do sądu apelacyjnego w Katowicach. Mają na to tydzień czasu.
0: Podsumowywał rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz.
15: Dzieje się na drogach.
0: Kierowcy, uwaga na utrudnienia w nadchodzący weekend. Związane są z organizacją trzeciego ogólnopolskiego biegu pamięci bohaterów Monte Cassino w gminie Konopiska. Jutro zamknięta dla ruchu będzie droga gminna w Jamkach na odcinku od zalewu Pająk aż do skrzyżowania w miejscowości Leśniaki. Zamknięcie drogi zaplanowano od 10 do 11.30. Służby proszą o wyrozumiałość i wybieranie alternatywnych tras. A my polecamy Wam sam bieg. Radio Jura też tam będzie.
14: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Szukacie stabilnej i nowoczesnej pracy? Okazuje się, że w naszym regionie o wiele łatwiej niż gdzie indziej można zostać kolejarzem. Koleje Śląskie ruszają na wielkie łowy do szkół i uczelni. Śląski Przewoźnik chce zwiększyć zatrudnienie aż o 1/3, docelowo do około 2000 osób. Firma podpisała już umowy z 13 placówkami edukacyjnymi w regionie.
16: Wraz ze wzrostem znaczenia transportu kolejowego i inwestycji w kolej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Dziś Koleje Śląskie zatrudniają 1400 osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów. W związku z tym to bardzo dobry moment, aby związać swoją przyszłość z koleją. Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Wyjaśniał rzecznik prasowy spółki Bartłomiej Wnuk.
14: O tym się mówi w regionie.
0: Jutro wielkie piłkarskie emocje i oficjalne zakończenie sezonu przy Limanowskiego. Raków Częstochowa zmierzy się z Arką Gdynia. Klub z tej okazji przygotował dla kibiców pożegnalną strefę fanzon. Od 14 do 17 czekać będą dmuchańce, a także laserowe atrakcje. Od 16.15 w strefie pojawi się też jeden z piłkarzy czerwono-niebieskich. To okazja na autograf i wspólne zdjęcie przed pierwszym gwizdkiem.
14: Wiadomości Radia Jura.
0: Na koniec o nietypowej kryjówce w Radomsku. 40-latek schował się przed policjantem na strychu pod warstwą szklanej wełny. Mundurowych zaalarmowano po zgłoszeniu rodzinnej awantury. Gdy sprawdzali posesję, zauważyli wystający spod materiału łokieć. Po chwili odnaleźli ukrywającego się mężczyznę. Policyjne zestawy potwierdziły, że 40-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Teraz został zatrzymany. I to wszystko z regionu. Wiadomości z kraju i ze świata przekaże Magdalena Wojtoń.
17: Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. To ogłosił w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Dzięki niemu obowiązywać będą 3 formy aktu małżeństwa. Kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. Adwokat od trumny na kółkach, skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby, trafi do aresztu w Szczecinie. Paweł K. jest tam przewożony z zakładu karnego w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Wcześniej ścigano go, bo unikał odbycia kary 1,5 roku więzienia. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, dlaczego jedzie właśnie do Szczecina?
18: Wniosek w tej sprawie złożyła tamtejsza prokuratura okręgowa, ponieważ prowadzi inne śledztwo, w którym, jak się okazuje, ten mężczyzna jest podejrzany. Chodzi o przestępstwa narkotykowe oraz utrudnianie wraz z żoną postępowania karnego. Pierwotnie to śledztwo toczyło się w Łodzi, ale ze względu na transparentność przeniesiono je do Szczecina. Wniosek tamtejszej prokuratury zbiegł się natomiast w czasie z ustaleniami, gdzie Paweł K., już formalnie były adwokat, ma odbywać orzeczoną wcześniej karę. Dlatego uznano, że najlepszy będzie szczeciński areszt śledczy. Tam, jako podejrzany, będzie do dyspozycji prokuratury.
17: Przed uczniami ostatnia prosta, aby poprawić oceny końcowe na świadectwach. Został na to miesiąc.
19: Nie jest za dobrze, ale ja jestem cały czas dobrej myśli. Wiem, że jakoś sobie poradzę. Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje pod koniec.
20: Ale gorzej w sensie, że będziesz musiała coś poprawiać, czy no zostawiasz tak, jak jest?
19: trzeba poprawić, ale to tylko jeden spraw, no więc jest dobrze.
15: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
20: Tak.
15: I jaki masz plan na to?
20: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
17: Z uczniami liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
21: Piątkowe popołudnie będzie można zaliczyć do udanych, pogodowo, to na pewno. Zachmurzenie zmienne, od małego przez umiarkowane po momentami duże, ale powinno pozostać bez opadów deszczu. Na termometrach 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, a biometr w Częstochowie jest dzisiaj korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
21: Przydałaby się czerwona wstęga, bo otwieramy piątkowe popołudnie, a to absolutnie wyjątkowy moment w ciągu tygodnia. No i mamy też wyjątkową muzykę. Proszę bardzo, na otwarciu zgodziła się wystąpić Lady Gaga. Gramy, ruszamy, Martyna Wachtarczyk. Zapraszam.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Ricky Poveri i Piątek. No i tutaj już mogłabym postawić kropkę, no bo w tym jednym słowie właściwie wszystko tutaj jest zawarte. Cała radość oczekiwania na to, co za moment nastanie i wszystkie plany na ten czas też. Ale właśnie a propos tego ostatniego, no to my wam z tymi planami na weekend pomożemy. Absolutnie tak. Wiele ciekawych imprez w naszym regionie przed nami. My uporządkujemy co, gdzie, kiedy i o której. No i pogoda też będzie piękna, o niej za moment. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572-597-757.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża i

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Kameralny klimat.
2: Nauka.
1: Kultura.
2: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
3: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
4: Moja szkoła!
3: Kształcąc, wychowujemy.
5: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: Masz Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Przyglądamy się pogodowym planom na weekend. Już tak tę pogodę zareklamowałam, zachwaliłam. No i faktycznie wygląda to dobrze. Jutro zachmurzenie zmienne od małego przez momentami duże, ale padać nie będzie. 23 stopnie maksymalnie. No a w niedzielę będzie ciepło. 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia. No i w niedzielę w Częstochowie dużo słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: piątkowe popołudnie i szybki przegląd okazji do świętowania. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Gotów, Dzień Palomy, czyli narodowego napoju Meksyku, Dzień Różnorodności Biologicznej czy Dzień Pac-Mana. Pozdrawiamy fanów tej kultowej gry. No i dziś świętujemy też Dzień Praw Zwierząt. No to moje pytanie brzmi, do czego wasze pupile mają absolutnie pełne prawo? Może na przykład do jedzenia ze stołu, albo do drapania fotela, czy spania w świeżo upranych poduszkach. Dajcie znać, jak to wygląda u was. No a my waszych milusińskich pozdrawiamy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Poszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Poszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
7: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspiracyjne.

0: HR, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
2: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowe popołudnie, 22 maja w kalendarzach. Dziś świętujemy też Dzień Sherlocka Holmesa. Warto o tym wiedzieć. Wielbicieli tej postaci pozdrawiamy. No i pamiętajcie, że każdy Holmes ma swojego Watsona. Dla wszystkich detektywów i nie tylko, nasze wiadomości już polecamy.
1: Wiadomo, co było przyczyną tragedii w żłobku w Ząbkach. W wiadomościach wróci ta sprawa. A poza tym ważne informacje dla kierowców. Powiemy, do kiedy potrwają utrudnienia na przejazdach kolejowych w naszym regionie. Będzie też zapowiedź dzisiejszego meczu Skry Częstochowa. Katarzyna Fica. Zapraszam na 13:00.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: Czujesz? Pachnie Gruzją.
7: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
6: Nowe menu?
7: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
6: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
7: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
6: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
7: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
6: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
8: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
12: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: I to już godzina 13, w kalendarzach piątek, 22 maja, czas na kolejne wiadomości.
9: Jacek Magiera i Zygmunt Rolat będą mieli swoje stałe punkty na mapie Częstochowy. Katarzyna Fico, od tego zaczynamy.
10: Wiadomości Radia Jura.
9: Wczoraj miejscy radni jednogłośnie zgodzili się na uhonorowanie zasłużonych postaci. Nowy wiadukt w ulicy 1 Maja zyskał imię zmarłego nagle w kwietniu wybitnego trenera i piłkarza Rakowa Jacka Magiery. Z kolei rondo na Starym Mieście przy ulicy Krakowskiej będzie nosić imię Zygmunta Rolata, honorowego obywatela miasta i mecenasa kultury. Podczas tej samej sesji zapadła też ważna decyzja dotycząca stadionu Rakowa.
11: Znaleźliśmy odpowiednie miejsce, żeby uhonorować te zasłużone postaci, czy też dodamy splendoru tym punktom na mapie Częstochowy.
12: Te osoby to są świetlane postaci w historii naszego miasta, bardzo zasłużone w dziedzinie sportu. No myślę, że tutaj jakby nikt nie ma wątpliwości i obiekcji co do wyboru. To jest takie połączenie dobre również różnych środowisk i samorządowego, mieszkańców i całej rzeszy kibiców.
11: Rondo na Starym Mieście, Zygmunta Rolata, do tej pory honorowego obywatela miasta.
12: Tak, pan Zygmunt Rolat przecież dziesiątki lat wspierał nasze miasto tutaj w kraju, ale przede wszystkim za granicą, więc jego rola jest naprawdę świetlana.
9: Komentowała radna Małgorzata Iżyńska. A co do stadionu Rakowa, obiekt przy Limanowskiego wrócił do poprzedniej nazwy Miejski Stadion Piłkarski Raków.
10: O tym się mówi w regionie.
9: Krótsze podróże pociągami osobowymi i nowoczesna automatyka to efekty remontów, które PKP PLK prowadzi w naszym regionie. Kolejarze tak zorganizowali pracę na linii Częstochowa-Koluszki, by nie wstrzymywać ruchu pociągów, ale kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami. Przejazdy przy ulicy Cmentarnej oraz na Aniołowie przy Morsztyna będą zamknięte jeszcze przez kilka dni.
13: Pierwszy etap obejmujący jeden tor na ulicy Cmentarnej i Morsztyna zakończy się 26 maja. Następnie od 26 maja do 1 czerwca potrwają roboty na przejeździe na ulicy Karłowicza, który również zostanie zamknięty. Gdy rozpoczną się prace przy drugim torze, przejazdy zostaną ponownie wyłączone z ruchu drogowego, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Na czas robót dla kierowców wyznaczone są objazdy zgodnie z tymczasową organizacją ruchu drogowego.
9: Mówił Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK. Kolejarze apelują o ostrożność, no i cierpliwość. Nowa automatyka ma docelowo zapewnić znacznie większe bezpieczeństwo i płynniejszy ruch.
10: www.radiojura.pl.
9: Teraz dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek z regionu. Lubliniec kończy wielką modernizację swojej infrastruktury rowerowej. Trwają tylko ostatnie prace kosmetyczne, montaż małej architektury oraz malowanie oznakowania. Nowy asfalt pojawił się m.in. między ulicami Sobieskiego i Sądową, a także przy Myśliwskiej. Cała inwestycja to blisko 12 km tras, które ułatwią bezpieczny dojazd do terenów rekreacyjnych w rejonie Kokotka.
10: Sport w Radiu Jura.
9: I na koniec piłka nożna. Już o godzinie 19 piłkarze z Kry Częstochowa rozegrają ostatni domowy mecz w tym sezonie Betclic trzeciej ligi. Przy Loretańskiej podejmą ekipę KS pana Toni Goczałkowice-Zdrój. Choć szanse na awans do wyższej klasy rozgrywkowej ostatecznie przepadły, młoda drużyna trenera Dariusza Klaczy ma za sobą rewelacyjną, pełną walki wiosnę. Warto pojawić się dziś na trybunach, no i podziękować Skrzakom za serce zostawione na murawie. Początek meczu o 19. I teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
0: Przeprowadzona rano sekcja zwłok niespełna dwuletniego chłopca potwierdziła. Przyczyną śmierci dziecka w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie. Ciało znaleziono w oczku wodnym na tej samej posesji, na której znajduje się żłobek, w którym przebywał chłopczyk. Jakub Rybski. W związku ze sprawą zatrzymano dwie opiekunki. Czy kobiety zostały już przesłuchane?
1: Jak ustaliłem nieoficjalnie, może się to wydarzyć dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, bo śledczy mają czas do około godziny 20. Wtedy właśnie minie 48 godzin od zatrzymania dwóch opiekunek klubu dziecięcego w Ząbkach. W prokuraturze okręgowej na warszawskiej Pradze usłyszałem, że wciąż trwa zbieranie i analizowanie wszystkich materiałów w tej sprawie, aby mieć podstawy do ewentualnych zarzutów w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Chodzi przede wszystkim o to, czy dopełnione zostały wszystkie obowiązki i czy placówka była odpowiednio przystosowana do opieki nad dziećmi.
0: Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl, podała polska prokuratura. Mężczyzna, poszukiwany przez Interpol, został wczoraj zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych, w wyniku oszustw internetowego kantoru, ponad 5 tysięcy klientów straciło w sumie co najmniej 185 milionów złotych. Dziś około godziny 18 do bazy lotniczej w Łasku przylecą trzy pierwsze samoloty F-35, przekazał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
0: W sumie polska armia kupiła od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca. 1993 postępowania o przekroczenie prędkości na autostradzie A6 koło Szczecina zamknął Inspektorat Transportu Drogowego. Powodem była awaria działającego tam odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia zawyżały prędkość. Szybko przenosimy się do Krzysztofa Zasady. Co ta decyzja oznacza dla kierowców, którzy otrzymali wezwanie?
15: No, nie muszą płacić żadnych mandatów. Ich sprawy zostały umorzone. Co prawda ITD wysłał do nich najpierw wezwania w związku z wykrytym wykroczeniem, jednak po stwierdzeniu błędu kierowcom wysyłane są informacje o zamknięciu postępowań. Problem wyniknął z błędu jednego z pracowników firmy obsługującej urządzenia. Po stwierdzeniu nieprawidłowości zlecono sprawdzenie wszystkich odcinkowych pomiarów prędkości w kraju. Działają prawidłowo.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
3: Naprawdę ładnie na pogodowych mapach wygląda ten weekend. Już dzisiaj myślę, że powodów do narzekania brak. Dziś zachmurzenie tylko momentami duże, na pewno bez opadów deszczu, 22 stopnie maksymalnie. Jutro no, niemal identycznie, no a w niedzielę więcej słońca i cieplej do stopni 26. Od poniedziałku w Częstochowie będzie pogodnie i słonecznie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
3: I to już po godzinie 13, a każda godzina, wiadomo, przybliża nas do weekendu. Już wyraźnie widać go na horyzoncie. A u nas widoki i perspektywy też piękne. Taylor Swift za moment, na początek Britney Spears. No to gramy.
19: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: takes me home.
1: Westlife popołudniową porą w Radiu Jura. Obiecywałam, że pomożemy weekend zaplanować. No to mamy taki pomysł, aby wybrać się do kina OKF Iluzja. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na jutro, na godzinę 13, na film Milcząca przyjaciółka. W opisie filmu czytamy: w sercu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego rośnie okazały miłożąb japoński, który na przestrzeni wieku staje się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na wydziale botaniki, szukające w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. I neurolog Song Kongu, który pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania. Kto ma ochotę się wybrać, ten dzwoni pod numer 34 389 8989. Podwójne zaproszenia czekają.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
7: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
6: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
7: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
6: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
7: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
6: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
8: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
9: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
10: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
11: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
12: Masz Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
7: Kilka kolejnych dni na mapach pogodowych przede mną i tutaj wygląda to naprawdę wiosennie, dokładnie tak. W ten weekend jutro jeszcze więcej chmur, w niedzielę więcej słońca, ciepło, jutro 23 stopnie, w niedzielę do 26. Od poniedziałku słonecznie, pogodnie i w Częstochowie będzie też ciepło.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: No Mercy, Please Don't Go. Moc porannej kawy, nasza zabawa trwa. Ostatni finał przed weekendem już za nami. No i o poranku Ewelina i Marek wręczyli vouchery na kawowe zakupy Rafałowi z Częstochowy, który odkrył w sobie miłość do kawy.
1: Unikałem kawy przez dłuższy czas. Ładnie mi pachniała, ale tak naprawdę jej nie piłem. No ale jak się okazja pokazała, że po prostu dostałem tą kawiarkę, zacząłem eksperymentować powolutku, no i zaczęła mi ona smakować. No i teraz praktycznie każdy dzień z kawą w południe, prawda?
0: No i w dalszym ciągu można wysyłać swoje zgłoszenia, do tego zachęcam. Każdy wchodzi do puli, do naszej zabawy. No a kolejny finał już w poniedziałek o poranku. Wszelkie szczegóły na radiojura.pl. Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
5: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
7: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
8: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
9: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: kalendarza przede mną i takie przysłowie na dzisiaj. Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. No ja myślę, że mimo wszystko śniegu byśmy sobie nie życzyli, absolutnie. Chociaż chyba się nie zanosi. Całe szczęście. O pogodzie więcej za moment. Wcześniej nasze wiadomości.
1: W wiadomościach o 14:00 szczegóły awarii, do jakiej doszło dziś w zespole szkół Raymonta na ulicy Krakowskiej. A poza tym oddamy głos częstochowskim studentom, bo ruszyły juwenalia.
2: Chyba lubimy Broka.
3: Jesteśmy wróżkami Wings z bajki. Myślę, że się przebrałyśmy, żeby nadać temu wszystkiemu koloru.
4: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
5: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
9: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
8: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
9: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
8: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
9: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: Telefon 515 660 031.
10: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
10: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
11: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
1: Zrobisz to z Obi.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann. Po reklamie.
7: Dotarliśmy do godziny 14. 22 maja w kalendarzach. Piątek u nas pora na kolejne wiadomości.
8: Katarzyna Fica, zapraszam. Na początek pilny komunikat z Zespołu Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy imienia Władysława Reymonta w Częstochowie. W budynku przy ulicy Krakowskiej doszło do awarii instalacji wodociągowej. Skutkowało to zalaniem 4 pracowni, biblioteki, bistro oraz części korytarza na parterze. Sytuacja została natychmiast opanowana, usterka usunięto i co najważniejsze, nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu wciąż trwają intensywne prace porządkowe oraz osuszanie pomieszczeń. Dyrekcja uspokaja, awaria nie wpłynęła na organizację życia szkoły. Zajęcia dla uczniów są realizowane w normalnym trybie.
9: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
8: Częstochowa przez cały weekend oficjalnie we władaniu studentów. Żacy odebrali już klucze do bram miasta. Ucznie rozpoczęli juwenalia. Świętowanie wystartowało z dużym przytupem od barwnego, niezwykle głośnego korowodu, który przeszedł z uczelnianych budynków prosto pod miejski ratusz. Na placu Biegańskiego, gdzie zameldował się z mikrofonem Mariusz Osyra, można było spotkać minionki, wróżki i całą masę barwnych postaci.
10: Chyba lubimy broka, szczerze mówiąc. To było wymyślane tydzień przed.
11: Widzę, że wspólnie ustaliłyście, jaki to będzie outfit.
12: Jesteśmy wróżkami Wings z bajki.
13: Tak jakoś wyszło. 2 lata temu miałyśmy wianki z kwiatów, to teraz mamy skrzydła.
14: W tym roku się trzeba po prostu postarać na juwenalię. Opłacało się chodzenie po lumpeksach, zamawianie skrzydełek na internecie. No i myślę, że fajnie wyszło po prostu.
10: Jeszcze się malowałyśmy 2 godziny, ale dlatego jesteśmy takie kolorowe. Brokatowe.
14: Chciałyśmy też się przebrać, no bo tutaj dużo ludzi jest przebranych, ale cieszę się, że się przebrałyśmy, żeby nadać temu wszystkiemu koloru.
10: A wiosna jest, no to trzeba się na kolorowo ubrać.
8: Miasteczko studenckie UJD i Politechniki zamieniło się w wielką strefę rozrywki. Juwenalia to bogaty program, kolorowe stroje, koncerty i spotkania. Wszystko po to, aby zapomnieć o zbliżających się egzaminach.
15: Da się tak zapomnieć na te kilka dni o czekającej was sesji?
16: Tak, no na juwenaliach da się bardzo dobrze bawić i da się bardzo dobrze zapomnieć o tych wszystkich egzaminach, sesji i tym wszystkim, więc naprawdę trzeba być czujny oczywiście i nie zapominać niczego w czasie juwenali, wiadomo.
11: Przy juwenaliach trochę nie wypada chyba wspominać o sesji.
14: Z tyłu głowy mamy tylko.
11: W ten weekend nie myślimy o nauce?
14: Nie, nie stresujemy się.
17: No, ogólnie nie myślimy o nauce, nawet w sesji.
8: Ze studentami o rozpoczętych właśnie juwenaliach rozmawiał Mariusz Osyra.
9: Wracamy do sprawy.
8: Zbiórka krwi Częstochowskiego Legionu wraz z mundurowymi i terytorialsami na placu Biegańskiego za nami. Czas więc na podsumowania. Do stojącego w centrum miasta krwiobusu zgłosiły się 23 osoby. Ostatecznie krew mogło oddać 13 dawców. W banku krwi przybyło prawie 6 litrów. Choć liczy się każda kropla, akcja miała przede wszystkim wielki wymiar propagujący honorowe krwiodawstwo.
18: Przede wszystkim należy pamiętać, że służby mundurowe mają głęboko zakrzywione oddawanie krwi i u nich to jest norma i razem z nimi teraz promujemy właśnie oddawanie krwi w ramach kampanii krwiodawstwa w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. To jest kampania organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Także my jako Legion bierzemy udział w tej kampanii. Organizujemy cykl akcji krwiodawstwa.
8: Mówił Piotr Gajda. Kolejna zbiórka 30 maja w zajezdni MPK. To wszystko na dziś ode mnie. Dziękuję, życzę spokojnego popołudnia i udanego weekendu. Ale nie odchodźcie od radia, sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie.
19: Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej 12-latka usłyszeli 31-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta. W Bytowie dorośli mieli zaatakować chłopca, gdy jeździł na rowerze. Stanisław Pawłowski ustalił szczegóły.
20: Podejrzany miał kopnąć rower chłopca, a następnie go gonić i wyzywać. Szarpał 12-latka. Kobieta według relacji dziecka uderzała go w okolice twarzy i opluwała. Dorośli spuścili powietrze z opon jego roweru. 31-letni mężczyzna został zatrzymany wczoraj rano po decyzji prokuratury o objęciu sprawy ściganiem z urzędu. Tego samego dnia usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził skruchę i jak się dowiedziałem, twierdzi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, bo nie był trzeźwy. Śledczy zastosowali wobec obojga dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się i zbliżenia do chłopca. Grozi im nawet do 3 lat więzienia.
19: Tankowanie w weekend będzie nieco tańsze. Poznaliśmy nowe maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach oleju napędowego o 6 groszy. Jutro górny limit to 6 zł 85 groszy. Nowe stawki będą obowiązywać w sobotę, niedzielę, a także w poniedziałek. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. No, kończy się ważny etap w życiu Pepa Guardioli. Zgodnie z zapowiedziami, trener odchodzi po sezonie z Manchesteru City. Słynny hiszpański szkoleniowiec pracował z The Citizens 10 lat. Guardiola z obywatelami od 2016 roku zdobył łącznie 20 trofeów. Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich idealna pogoda do żeglowania. Wodniaków ze Śląska w Mikołajkach spotkał Piotr Byłakowski.
21: Warunki rewelka, no proszę bardzo, popatrzeć. Wiatr wieje zachodni, więc dzisiaj z Mikołajek na Śniardwy. Będzie pięknie. W tym roku pokonaliśmy chyba najdłuższy kawałek, bo płynęliśmy z Kietlic aż do Mikołajek. Także przez tydzień załatwiamy całe Mazury. Jest pięknie.
22: Co kuchnia tutaj teraz serwuje dzisiaj?
21: Jajeczniczkę na boczku z cebulką. Proszę jak za ogran, co się uwijają.
19: Aż tutaj pachnie chrupiącym poczkiem i ze szkloną cebulką.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
7: Wspominałam o tym, że ładna pogoda szykuje nam się na kilka kolejnych dni, do wtorku na pewno. Od środy mają pojawić się zmiany, to znaczy będzie chłodniej, temperatura spadnie poniżej 20 stopni, mogą pojawić się opady deszczu, będzie też towarzyszył nam silny wiatr, ale to jeszcze może się pozmieniać. To co pewne, to najbliższy weekend, a ten będzie ciepły i w Częstochowie raczej bez opadów deszczu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
7: Druga po południu już za nami, odliczamy czas do weekendu, a być może są osoby, które już urwały się z pracy i mają wolne. Pozdrawiamy i dla wszystkich gramy Blue Lagoon na początek. Martyna Wachtarczyk, witam ponownie.
26: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Przypominam, Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. Znakomita komedia w Klubie Politechnik dzisiaj o 19:00. Czytam, że to komedia o marzeniach, nie tylko tych miłosnych, też o wielkich planach, jeszcze większych rozczarowaniach, o samotności, o tęsknocie. Będzie śmiesznie, będzie wzruszająco i słodko. No a my rozdawaliśmy naszym słuchaczom bilety na to wydarzenie.
1: Dzień dobry. Chciałabym bardzo podziękować za bilety na dzisiejszy spektakl, które wygrałam w Radiu Jura. Serdecznie pozdrawiam redakcję i słuchaczy i jeszcze raz dziękuję. Ela?
2: No, dzień dobry, super. Właśnie się dowiedziałem, że wygrałem bilety na spektakl Piżama Party w Klubie Politechnik. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: No i proszę bardzo, sprawienie radości słuchaczom to nasza specjalność zakładu. Pozdrawiamy i dobrej zabawy.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła.
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
3: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
2: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
3: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
2: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
3: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
4: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
7: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
7: Piątkowe popołudnie z zachmurzeniem zmiennym, momentami duże, ale bez opadów deszczu, na termometrach 22 stopnie. Wieczorem i nocą zachmurzenie również zróżnicowane od małego po duże, bez opadów. W najchłodniejszym momencie nocy okolice 8 stopni na plusie. No a jutro do stopni 23 zachmurzenie będzie momentami duże, ale w dalszym ciągu w Częstochowie padać nie powinno.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Jerry Halliwell w piątkowe popołudnie w Radiu Jura. Częstochowa sportem stoi. W ten weekend na pewno i mamy na to konkretne dowody. Otóż już jutro na promenadzie Niemena startuje Częstochowa Streetball Cup. 12. edycja tego kultowego turnieju. Na boisku będzie gorąco i będzie emocjonująco. Tym bardziej, że w puli nagród czeka aż 11 tysięcy złotych. Organizatorzy nie zapomnieli też o atrakcjach dla kibiców, o klimat. Zadba DJ Marchew, odbędzie się konkurs rzutów za 3 punkty, a dla juniorów przygotowano specjalny turniej Streetball Kids. Polecamy, więcej w tym temacie piszemy na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Czujesz? Pachnie Gruzją.
7: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
6: Nowe menu?
7: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
6: To ja biorę hinkali, gruzińskie pierogi.
7: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
6: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
7: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
6: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
8: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykawki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
9: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
10: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid.
15: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. Po reklamie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Znacie te dźwięki? Ja myślę, że fani tej kultowej gry rozpoznają po jednej nutce. Dzisiaj mamy Dzień Pac-Mana. To kultowa gra, absolutnie. Myślę, że można sobie właśnie zafundować taką krótką partyjkę w ramach wspomnień pięknych czasów. No a my teraz już nie wspominamy, wybiegamy w przyszłość. Czas na wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Jura o 15 wrócimy do wczorajszego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa. Będzie też zapowiedź koszykarskich emocji w Częstochowie i sprawa nieruchomości Zbigniewa Ziobry, która ponownie ruszyła. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dealera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
11: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Po reklamie.
0: I to już godzina 15 w kalendarzach piątek, 22 maja. Czas sprawdzić, co ważnego dzieje się blisko nas.
1: Anna Kruszewska. Na początek wiadomości Radia Jura wracamy do niebezpiecznych wydarzeń, które mocno skomplikowały wczorajszy powrót do domów w kierunku Częstochowy. Na wysokości Mykanowa na autostradzie A1 zderzyły się dwie duże ciężarówki. Sytuacja wyglądała naprawdę groźnie. Jeden z pojazdów przewoził butle z gazem, a drugi to piętrowy autotransporter wiozący osobówki, z których część została mocno zniszczona. Jeden z kierowców został ranny. Trasę blokowano przez kilka godzin.
18: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący zestawem pojazdów najechał na tył poprzedzającego go naczepy innego pojazdu ciężarowego, czym doprowadził do zderzenia. Na skutek tego jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności.
1: Relacjonowała nam podkomisarz Barbara Poznańska. Policja zwłaszcza przed weekendem prosi o wzmożoną czujność. Przy słonecznej pogodzie przybywa kolizji, a kierowcy jeżdżą zwykle zbyt pewnie i często za szybko.
19: Wiadomości Radia Jura.
1: Teraz dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Poczesna. Samorząd zdobył ponad 3 miliony złotych unijnego dofinansowania na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. List gratulacyjny z rąk wicemarszałka województwa śląskiego Grzegorza Boskiego odebrał dziś wójt gminy Artur Sosna. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Śląska i pozwolą na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach: w Kolonii Poczesna przy ulicy Żwirowej, w Nieradzie na Leszczynowej oraz w Mazurach na Kasprowicza.
19: Sport w Radiu Jura.
1: Koszykarskie emocje wracają pod chmurkę. Już jutro na promenadzie Czesława Niemena rusza kolejna edycja popularnego turnieju Częstochowa Streetball Cup. Boiska w dzielnicy Północ są już gotowe, a organizatorzy ze Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa powoli kończą zapisy. Limit to 32 drużyny. O szczegółach mówi Dawid Wytrzymały.
20: Po raz 12 na boiskach wielofunkcyjnych przy promenadzie Czesława Niemena, gdzie zostanie rozegrany turniej takiej popularnej koszykówki. Także na pewno moc atrakcji, duża integracja, dobry vibe, fajna atmosfera. No i po prostu serdecznie na to zapraszamy. Jest to wydarzenie, które odbywa się po raz 12, czyli można powiedzieć, że cykliczne. Co roku zjeżdżają do nas drużyny z całej Polski. Oczywiście przeważają ekipy tutaj z Częstochowy, co nas oczywiście bardzo cieszy, ponieważ też utwierdza nas to w przekonaniu, że poziom jest tutaj bardzo wysoki.
1: Poza głównymi rozgrywkami kibice mogą liczyć na konkursy. O odpowiedni klimat zadba DJ Marchew, a dla najmłodszych zawodników przygotowano specjalny turniej Streetball Kids. Było o koszykówce, to teraz jeszcze o siatkówce. Zaglądamy do Plus Ligi. Kadra Norwida Częstochowa na nowy sezon nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Klub poinformował, że w błękitno-granatowych barwach na kolejny rok zostaje 4 ważnych zawodników. Kibice w Częstochowie nadal będą oglądać reprezentantów Polski, środkowego Jakuba Nowaka oraz przyjmującego Jakuba Kiedosa. Kontrakty przedłużyli również rozgrywający Tomasz Kowalski, który gra w Norwidzie nieprzerwanie od 2020 roku oraz środkowy Daniel Popiela.
19: O tym się mówi w Częstochowie.
1: I jeszcze piękny akcent z częstochowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Aż 18 par świętowało wyjątkowy jubileusz Złote Gody. Pół wieku razem. Gratulujemy. Zdjęcia uśmiechniętych jubilatów możecie już teraz zobaczyć na radiojura.pl. Po informacjach z regionu czas na te z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
21: W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej podpisał je szef MSWiA, a minister cyfryzacji zapowiedział, że transkrypcja takich dokumentów będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Kacper Wróblewski.
22: Opozycja podkreśla, że jest to łamanie prawa, a małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
23: Decyzja pana ministra Kierwińskiego i pana ministra Gawkowskiego są decyzjami bezprawnymi.
2: nielegalnymi i w moim przekonaniu nie powinny być w obiegu prawnym.
22: Z kolei marszałek Sejmu mówi, że pary jednopłciowe czekały na tę decyzję, która według Włodzimierza Czarzastego jest sukcesem lewicy.
4: Jasne stanowisko od początku miał pan wicepremier Gawkowski, przygotował odpowiednie rozporządzenie, miał w tej sprawie jasność pan wiceminister Gajewski, pani ministra Kotula.
22: Podkreślał lider Nowej Lewicy, przepisy, które dziś znalazły się w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie za 3 miesiące.
21: Informacja sprzed chwili. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie przedwczoraj utonął niespełna 2-letni chłopiec, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. O ponownym zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry dowiedział się Tomasz Skory. Sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył dziś przymusową hipoteką dwie nieruchomości, w tym należące do byłego ministra sprawiedliwości dom w Jeruzalu. Wcześniejsze zapisy zostały wykreślone ze względu na wyrok Sądu Okręgowego. Dziś zostały jednak wprowadzone ponownie na wniosek prokuratury. Kibice Lecha czekali na tę wiadomość. Trener Nils Frederiksen przedłużył umowę z klubem. Więcej szczegółów poda nam Cezary Dziwiszczek.
5: Dzień dobry. Duński szkoleniowiec przedłużył go o 2 sezony do czerwca 2028 roku. Wcześniej zaznaczał, że dobrze czuje się w Poznaniu i chce tu zostać, ale ma inne możliwości. Może była to tylko strategia negocjacyjna na podbicie stawki, ale na koniec inne oferty widać nie okazały się na tyle atrakcyjne. Wydaje się, że przedłużenie kontraktu przez Duńczyka to świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów, bo kolej już będzie rozstawione we wszystkich rundach eliminacji.
21: Jutro ostatnia kolejka Ekstraklasy. Pewny tytuł Lech zagrał się z Wisłą Płock, a potem w Poznaniu rozpocznie się wielka mistrzowska feta.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: O weekendzie dzisiaj już wiele się rzekło dobrego i jak najbardziej te miłe słowa podtrzymujemy, ponieważ jutro wprawdzie chwilami więcej chmur, ale raczej bez opadów deszczu, 23 stopnie maksymalnie, no a w niedzielę już do stopni 26 i mowa tutaj o wartościach w cieniu. W niedzielę tylko momentami chmur może przybywać, w Częstochowie padać nie powinno.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Grille, rowery, wypady w góry, wypady za miasto, nad wodę. No pomysłów na weekend naprawdę może być wiele. My w tej godzinie dołożymy kolejne. No a teraz już wracamy do muzyki. Margaret na początek, Martyna Wachtarczyk. Witajcie, cześć.
26: Muzyka wybrana dla ciebie.
19: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: ABBA w popołudniowym programie Radia Jura. Na naszym Facebooku rozdawaliśmy zaproszenia na wieczór pełen groteski, absurdu i buntu, czyli jednym słowem na spektakl tango w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. No i zaproszenia trafiły do Katarzyny i Renaty.
1: Cześć, wybrałam zaproszenie do teatru na spektakl tango i ogromnie się cieszę. Miałam iść z mężem, ale ma już inne zobowiązania, więc zabiorą moją koleżankę Karolinkę. Ona bardzo potrzebuje teraz takiego wyjścia i chwili oderwania od codzienności, więc tym bardziej cieszę się, że będziemy mogły razem spędzić ten cudowny wieczór.
0: No to miłej zabawy życzymy, a tango dzisiaj o godzinie 19:00. Polecamy kierunek teatr.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Capcadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515 660 031.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
3: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
6: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Zarówno jutro, jak i w niedzielę, w poniedziałek, również we wtorek też będzie ciepło i będzie przyjemnie naprawdę. Na niebie no momentami będą pojawiały się chmury, szczególnie jutro, ale na przykład od poniedziałku już słońce w pełni. Przypominam, że zmiana pogody w Częstochowie szykuje się od środy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: I taki rytm w piątkowe popołudnie w Radiu Jura. Obiecywałam, że będę planowała ten weekend. No i do puli wydarzeń sportowych dorzucam jeszcze jedną. Zapraszamy do wspólnego udziału w wirtualnym biegu kobiet zawsze pierwsi w Częstochowie. To już trzecia edycja w naszym mieście. To wydarzenie otwarte, społeczne i dobrowolne. Każdy może dołączyć się w swoim tempie. Głównym celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości profilaktyki nowotworowej, szczególnie raka piersi i szyjki macicy. No ale mówimy też o zdrowiu szerzej, jako o drodze, która zaczyna się właśnie od ruchu. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Jura, a start w Parku Lisiniec w niedzielę w samo południe.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej.

0: Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
0: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
2: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi centrum handlowe M1.
8: Zrobisz to z Obi.
9: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: wielkimi krokami już zbliża się weekend, no i to czas, kiedy możemy w końcu pomyśleć o tym, co lubimy. Mamy czas na to, żeby robić się rzeczy, które lubimy. No a na przykład niektórzy lubią gotować. I my właśnie w każdą sobotę o poranku raczymy Was świeżym, pysznym, nowym przepisem, który wpada do naszej radiowej kuchni, przetestowany, zdradza po 16, na co możecie liczyć tym razem. A zawsze można liczyć na naszych dziennikarzy, przekażą kolejne wiadomości.
1: Duże remonty na liniach kolejowych w naszym regionie. Posłuchajcie, co się zmieni. Studenci opanowali Częstochowę i tak będzie przez cały weekend. Wiemy więcej o zarzutach dla opiekunek ze żłobka w Ząbkach, gdzie doszło do śmierci dziecka. Anna Kruszewska. Szczegóły już za chwilę. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
7: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
8: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża likwidację.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: I to już godzina 16 w kalendarzach piątek, 22 maja. U nas pora na kolejne wiadomości.
13: Anna Kruszewska. Krótsze podróże pociągami i koniec z niekończącym oczekiwaniem przed zamkniętymi szlabanami. Na przełomie maja i czerwca PKP PLK prowadzi duże remonty w naszym regionie. Na linii Częstochowa-Koluszki ruch składów odbywa się płynnie, ale kierowcy mocno odczuwają pracę na przejazdach. Te przy ulicy Cmentarnej oraz na Aniołowie przy Morsztyna będą zamknięte jeszcze do wtorku. Wszystko po to, by na tory weszła nowoczesność.
14: Zostaną w pełni zautomatyzowane i wyposażone w samoczynne systemy z sygnalizatorami i rogatkami. Po najechaniu pociągu na czujnik nastąpi automatyczne uruchomienie sygnalizacji świetlnej w postaci migających czerwonych świateł, a zapory zaczną się zamykać. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Skróci się też czas oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami i tym samym usprawni się komunikacja drogowa w tej części miasta. Dodatkowym zabezpieczeniem będą kamery monitoringu.
13: Mówił Rafał Wielgusiak z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Na razie apelujemy o ostrożność i cierpliwość.
15: O tym się mówi w Częstochowie.
13: Klucze do bram Częstochowy oficjalnie trafiły w ręce Żaków. Za nami widowiskowy, głośny i kolorowy korowód studencki, który przemaszerował pod miejski ratusz. Na placu Biegańskiego roiło się od minionków i wróżek. Przez cały weekend kampusy Uniwersytetu Jana Długosza oraz Politechniki będą strefą absolutnego relaksu.
16: Co to za przebrania?
17: Zwierzątka. Jesteśmy bocianem, sobą, szopem i lisem.
16: Jaki był klucz doboru tych strojów?
17: Mama ma wypożyczalnię i tak akurat się skrzykłyśmy, że w tym roku padnie na zwierzęta, w tamtym roku były zakonnice, a więc teraz zwierzątka.
16: Kolorowo jest weselej.
17: Powinni mieć ludzie do siebie dystans, powinni się tu przebierać, przychodzić. Rządzimy w mieście, będziemy się dobrze bawić, mam nadzieję, wszyscy. My lubimy kino plenerowe na pewno. Ten korowód jest, uczestniczymy tutaj w tym. Koncerty oczywiście też i ten grill. Ważniejsze są chyba te koncerty, mi się wydaje. przychodzi dużo znajomych i zawsze jest fajnie.
10: Wchodzić w ten rytm muzyki, dobrej pogody i dobrej zabawy.
13: Pogoda na pewno dopisze, a wy pamiętacie swoje juwenalia? Dajcie znać. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w nadchodzący weekend. Związane są z organizacją trzeciego ogólnopolskiego biegu pamięci bohaterów Monte Cassino. To już jutro w gminie Konopiska. Czasowo zamknięta dla ruchu będzie droga gminna w Jamkach na odcinku od zalewu Pająk aż do skrzyżowania w miejscowości Leśniaki. Zamknięcie drogi zaplanowano od 10 do 11.30. Służby proszą o wyrozumiałość i wybieranie alternatywnych tras, a my polecamy wam sam bieg. Radio Jura też tam będzie.
15: Wiadomości Radia Jura.
13: Na koniec ważna informacja dla wszystkich kibiców Rakowa. Na placu Biegańskiego dziś wyjątkowa okazja, by osobiście podziękować Zoranowi Arseniciowi za ponad 5 lat niesamowitej gry i serca zostawionego w barwach Rakowa. Zori będzie czekać na was w ogródku Mistrzowska punktualnie od godziny 17. Przyjdźcie po autograf, wspólne zdjęcie i podziękujcie kapitanowi. Zamiast walczyć z nielegalnym hazardem, sami weszli w układ z mafią od jednorękich bandytów. Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie zakończył się głośny proces śląskich celników. O tym w kolejnych wiadomościach. Zapraszam na 17. Informacje z kraju i ze świata jeszcze u nas. Bogdan Zalewski.
11: Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety są podejrzane o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Dwa dni temu niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie tej placówki opiekuńczej. Łączymy się z Jakubem Rybskim.
18: Jedna z opiekunek przyznała się do stawianych jej zarzutów i złożyła krótkie wyjaśnienia. Natomiast druga kobieta odmówiła składania wyjaśnień.
19: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
18: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu całego zdarzenia, a także zbadanie, w jaki sposób funkcjonował żłobek i czy nie dochodziło do rażących zaniedbań. W planach jest przesłuchanie kolejnych świadków.
11: Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius nie ma objawów zakażenia hantawirusem. Po zwolnieniu przez służby holenderskie Jan Dobrogowski zostanie przetransportowany do Polski, do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie statek jest poddawany dezynfekcji w Rotterdamie. GIS jest w stałym kontakcie z kapitanem, konsulem Polski w tym państwie oraz holenderskimi służbami. Od północy na terenie całego Lublina wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku taka prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy Lublina?
20: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy, krzyki.
21: Zakaz pomoże?
20: Myślę, że pomoże.
22: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
23: Ten, kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
24: To ludzie znajdą jakąś furtkę
25: i będą na meliny chodziły.
26: Wrócą meliny?
25: Wrócą.
27: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
28: Jeżeli zakazywać, to wszędzie. Czyli i knajpy, i sklepy, i tak to jest po prostu hipokryzja i wspieranie lokalnej gastronomii.
29: Jeśli ktoś będzie potrzebował zrobić sobie zakupy wcześniej, każde obostrzenie jest dobre.
11: Usłyszał w centrum Lublina Dominik Smaga. Od stycznia zakaz ma być zaostrzony. Będzie obowiązywał od 22.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
12: Wspominałam o tym, że ładna pogoda szykuje nam się na kilka kolejnych dni, do wtorku na pewno. Od środy mają pojawić się zmiany, to znaczy będzie chłodniej, temperatura spadnie poniżej 20 stopni, mogą pojawić się opady deszczu, będzie też towarzyszył nam silny wiatr, ale to jeszcze może się pozmieniać. To co pewne, to najbliższy weekend, a ten będzie ciepły i w Częstochowie raczej bez opadów deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
12: Doczekaliśmy się, dotrwaliśmy. Piątkowe popołudnie trwa, to już po godzinie 16. No i szybciutko przypominam, do kogo wpraszamy się na imprezkę imieninową. Na liście Julia, Emil i Ryta. Pozdrawiamy, no i dla was pięknie gramy. Martyna Wachtarczyk, witam ponownie. Ruszamy.
15: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: A teraz trochę radiowej kuchni, dosłownie i w przenośni, a to dlatego, że ostatnio moja redakcyjna koleżanka Gosia zostawiła dla mnie kawałek tarty ze szparagami. Skosztowałam i naprawdę rozpłynęłam się. Połączenie smaków idealne, czyli kruchy spód, ser feta, szparagi i boczek. Tak, dokładnie. Coś pysznego. Jeżeli planujecie w weekend na przykład jakieś spotkania, może grille, albo po prostu macie ochotę sobie uprzyjemnić ten czas czymś pysznym, to koniecznie jutro zajrzyjcie do naszego portalu. Będzie pełny przepis na tę smaczną tartę. Polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
2: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. www.motobajor.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
2: Nowe menu?
6: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
2: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
2: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
2: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
8: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Piątkowe popołudnie z zachmurzeniem zmiennym, momentami duże, ale bez opadów deszczu, na termometrach 22 stopnie. Wieczorem i nocą zachmurzenie również zróżnicowane od małego po duże, bez opadów. W najchłodniejszym momencie nocy okolice 8 stopni na plusie. No a jutro do stopni 23 zachmurzenie będzie momentami duże, ale w dalszym ciągu w Częstochowie padać nie powinno.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

właśnie takie rytmy w piątkowe popołudnie w Radiu Jura. Już ostatnim rzutem na taśmę jeszcze jedno przypomnienie o imprezie w Częstochowie. Szachy i warcaby wchodzą na wyższy poziom. Przed nami trzeci turniej szachowy Częstochowa.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Przyszła wiosna, śpi się teraz cudownie.
2: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
1: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
1: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
3: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
4: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
3: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
4: Serio? Nie lejesz wody?
3: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
4: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
3: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
5: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
7: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: piątek, piąteczek, piątunio. Myślę, że rano nawet jeszcze tak dobrze nie brzmią te słowa jak właśnie teraz. Czyli właśnie być może dla wielu to początek weekendu. No to świętujcie, wypoczywajcie. Pogoda piękna, zamówiona, proszę się nie martwić. No a ja dziękuję za dziś. Martyna Wachtarczyk, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Jest wyrok w sprawie celników ze Śląska, którzy współpracowali z przestępcami. Woda zalała część zespołu szkół przemysłu mody i reklamy w Częstochowie. W rejonie Kopca Kościuszki w Krakowie trwają poszukiwania 12-latki. Szczegóły będę miała dla Was w wiadomościach Radia Jura już o 17:00. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła.
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
11: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
12: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
11: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
12: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
11: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
12: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
11: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
13: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
14: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
15: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
19: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Co masz?
20: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays. Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej.
3: Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Po reklamie.
23: Piątek, 22 maja i 17 na zegarach. To jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości.
1: To są szczegóły wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Zamiast ścigać przestępców, brali od nich łapówki. Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie zapadł wyrok w głośnym procesie celników Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy mieli walczyć z nielegalnym hazardem, weszli w układ z mafią od jednorękich bandytów. Fałszowali dokumenty i ostrzegali przestępców przed nalotami. Sam wyrok liczy aż 55 stron.
24: Oskarżonych było 10, czynów 40. Sąd wymierzył im kary od 5 lat pozbawienia wolności do niższych. Dla niektórych oskarżonych, tych, którzy współpracowali z prokuraturą, na wniosek prokuratora sąd wymierzył im kary z warunkowym zamieszaniem.

0: Amore Mio śpiewa Bruno Ferrara w piątkowej rozgrzewce Tanecznego Radia. Wiecie, że dzisiaj jest Dzień Praw Zwierząt? No ja myślę, że z tej okazji to powinno się świętować 365 dni w roku, najlepiej ze swoim zwierzakiem. My dzisiaj będziemy celebrować początek weekendu. Dużo dobrej muzyki przed nami, ale też ciekawe informacje ze świata filmu, muzyki i sportu. Polecamy się. Fajne nowości dzisiaj też dla Was przygotowaliśmy do Tanecznego Radia, ale to po 20:00. A za chwilę Michael Jackson zaśpiewa Bad, a później będzie Kungs.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Kanka mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
4: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
5: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
4: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
5: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Save Me Tonight od Jennifer Lopez i Davida Guetty. Umówmy się, że gdyby pani Jennifer Lopez do bitu przygotowanego przez Davida Guetty zaśpiewała tekst instrukcji obsługi odkurzacza albo prodiżu, to i tak to by był hit. Właśnie, ciekawe, czy ktoś kiedyś śpiewał piosenkę o prodiżu. No ile można śpiewać o miłości? Są tacy, którzy śpiewają na trybunach, oglądając pojedynki żużlowe. Z racji jutrzejszej drugiej rundy rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu w Pradze, w ten weekend tylko jedno spotkanie PGE Ekstraligi Żużlowej. W niedzielę o 19.30 Stal Gorzów pojedzie z motorem Lublin, a wracając jeszcze do Speedway Grand Prix w Pradze, to tam o drugie zwycięstwo powalczy Kacper Woryna. W pierwszych zawodach w Landshucie nasi spisali się świetnie. Oprócz zwycięstwa Kacpra Woryny, trzeci był Bartosz Zmarzlik, siódmy Patryk Dudek, a dziesiąty Dominik Kubera. No to przynajmniej tak dobrych wyników życzymy sobie jutro w Pradze.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
2: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
3: Promedoptyk. Troszczymy się o twoje oczy.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
7: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Trustfall śpiewa Pink w rozgrzewce Tanecznego Radia. Za chwilę wiadomości o 18:00 i prognoza pogody, a po 18:00 kolejne filmowe pomysły, by zarobić na życiu Michaela Jacksona. Do tego trochę sportu i dużo muzyki wybranej dla Ciebie. Taki jest nasz przepis na to, co będziemy robić po godzinie 18:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
2: Nowe menu?
4: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
2: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
2: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
2: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wyda-

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
3: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kameralny klimat.
8: Nauka.
7: Kultura.
8: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
9: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
10: Moja szkoła!
9: Kształcąc, wychowujemy.
11: Po reklamie.
12: W kalendarzu na razie nic się nie zmienia, to jest piątek, ale na zegarach zmiana, jest 18:00. Posłuchajmy razem wiadomości.
13: Krytykę protekcjonistycznych środków w kwestii zakupów uzbrojenia wyraził szef amerykańskiej dyplomacji w rozmowie z szefem NATO. Marco Rubio na spotkaniu z Markiem Rutte w Helsingborgu powiedział wprost, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się protekcjonizmowi, który zagraża interoperacyjności i gotowości Paktu Północnoatlantyckiego, osłabiają transatlantycką bazę przemysłową w dziedzinie obronności i uniemożliwiają dostarczanie sprzętu amerykańskim żołnierzom. Rubio odniósł się do unijnego faworyzowania europejskich producentów uzbrojenia w planowanej dyrektywie. W grę wchodzi też program pożyczek na zakup uzbrojenia SAFE. Scotland Yard rozszerza dochodzenie w sprawie brata brytyjskiego króla, byłego księcia Andrzeja, donosi z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
14: Dotychczas śledztwo zajmowało się poczynaniami byłego księcia, gdy ten piastował funkcję specjalnego wysłannika do spraw międzynarodowego handlu. Miał on wówczas przekazywać poufne informacje skazanemu amerykańskiemu pedofilowi Jeffreyowi Epsteinowi. Teraz prowadzący śledztwo w sprawie Andrzeja Mountbattena na Windsora mogą zbadać zarzuty dotyczące jego niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym. Policji zależy na tym, by potencjalni świadkowie nie sądzili, że śledczy skupiają się wyłącznie na wąskiej definicji nadużycia władzy, podczas gdy jest to śledztwo złożone, które może obejmować m.in. przestępstwa seksualne. Warto podkreślić, że brat króla Karola III nie przyznaje się do winy i konsekwentnie zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom.
13: Gdynia i Gdynio. Czy właśnie tak powinny brzmieć tablice na wjeździe do Gdyni? Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia dwujęzycznych tablic polsko-kaszubskich.
15: Ja nie jestem przeciwna temu, no wiadomo, jesteśmy na Kaszubach.
16: Bardzo fajny pomysł. Dużo ludzi się identyfikuje jako Kaszuby i dużo ludzi mówi po kaszubsku.
17: Gdynia jest po polsku, a Gdynio, o jeszcze z takim tam daszkiem, to jest po kaszubsku. Ja jestem za, bo mieszkamy na Kaszubach.
13: Usłyszał w Śródmieściu Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. To Kaszebsko-Stoleca. Głos w stawie można oddać do 10 czerwca.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
12: Ciepła noc szykuje się w Częstochowie, tak średnio w okolicach 13 stopni, nad ranem minimum to 11. Jutro do 23. Dużo słońca, chociaż po południu będzie się chmurzyć. Słonecznie też w niedzielę. W niedzielę może być burzowo, ale coś za coś dostaniemy właśnie taką burzową niepewność, ale na termometrach będzie nawet 25-26 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
12: 22 maja. Jako, że teraz często wraca się do rzeczy sprzed lat, to może by dzisiaj pograć w Pac-Mana. Ktoś pamięta tę wciągającą grę? Dzisiaj Pac-Man świętuje 46. urodziny. A my świętujemy początek weekendu. Teraz Quebo, Zalia i Faust. Nie ucieknę. Łukasz Jakubczyk. Do 22 na pewno nie ucieknę. Cześć ponownie.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.
21: Radio Jura.

0: Ole, ole, czyli chyba zadowolony, że jest piątek. DJ Bobo w rozgrzewce tanecznego radia. A wiecie o tym, że film Michael o Michaelu Jacksonie to dopiero rozgrzewka przed kolejnymi możliwymi produkcjami na temat tego muzyka? Już mówi się głośno o sequelu filmu, który jeszcze jest w kinach. Skoro zarobił już 715 milionów dolarów, to więcej niż pewne, że będą kolejne. To bardzo dobrze, będzie można się wybrać do kina na coś więcej, a nie tylko na popcorn i na czosy. Andy Dust u nas za chwilę będzie z Okaria. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
6: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

Up Olimas i Demi Lovato w piątkowy bardzo wczesny wieczór. My sobie poskaczemy po 20 w trakcie tanecznego radia. Mam kilka fajnych nowości i numerów, które dość rzadko trafiają na naszą dzienną playlistę. Będzie też trochę Eurodisco i będą też sety. Polecamy się, w ogóle najlepiej to nie oddalać się od głośników. Krzysztof Krawczyk u nas za chwilę, będzie Życie jak wino.

0: Sorry Papi, Topic i Becky G jakiś czas temu premierowo zagrałem ten numer w tanecznym radio, a dzisiaj też będą premiery. A w piłkarskiej Ekstraklasie będą pożegnania, bo przed nami ostatnia kolejka, 34. Mistrza znamy, to Lech Poznań, wicemistrza jeszcze nie, bo tutaj Górnik Zabrze, Jagiellonia, Białystok i Raków Częstochowa będą walczyć o drugie miejsce. Wszystkich spadkowiczów też jeszcze nie znamy, więc to może być najciekawsza kolejka tego sezonu. Wszystkie mecze jutro o godzinie 17:30. 9 spotkań jednocześnie, ale trzeba będzie mieć podzielność uwagi. Garcia u nas za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Bohater, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
3: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Tayo Cruz w piątkowej rozgrzewce Tanecznego Radia. Za chwilę 19:00 sprawdzimy wiadomości, a po 19:00 rowerowa wycieczka nad morze w szczytnym celu, która już się zaczęła. Coś czuję, że to może być sporych rozmiarów peleton. Bądźcie blisko.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.
0: Piątek, 22 maja i 19. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
15: Kilkuset funkcjonariuszy poszukuje zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. W odnalezieniu dziewczynki ma pomóc wykorzystywany w akcji specjalistyczny sprzęt. Paweł Konieczny.
16: 12-latka ostatni raz była widziana wczoraj w okolicy Lasu Wolskiego, dlatego właśnie tu skupiają się poszukiwania służb. Po spotkaniu ze znajomymi dziewczynka nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie skontaktowała się z bliskimi. Kilkuset mundurowych z całej Małopolski przeczesuje okolice Kopca Kościuszki, krakowskiego zoo i Lasu Wolskiego. Do działań poszukiwawczych zadysponowano policjantów, strażaków oraz wojskowych. Jednostki wyposażone są w kłady oraz drony. Przypomnę, Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. Wczoraj w dniu zaginięcia ubrana była w dżinsy sięgające za kolano, czarną bluzę z kapturem oraz czarno-białe buty.
15: Waldemar Żurek pisze do nowych węgierskich władz w sprawie uchylenia azylu politycznego wydanego przez rząd w Budapeszcie Zbigniewowi Ziobrze oraz Marcinowi Romanowskiemu. Niebawem ten dokument podpisany przez polskiego ministra sprawiedliwości trafi do węgierskiego resortu spraw wewnętrznych. Krzysztof Zasada.
17: to prośba o informację, czy zgodnie z ostatnimi deklaracjami zostały wszczęte procedury uchylenia ochrony międzynarodowej udzielonej ściganym polskim politykom przez były węgierski rząd. Minister Żurek chce się też dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzje w sprawie azylu. Jak usłyszałem, uchylenie azylu jest niezbędne prokuratorom prowadzącym śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, by można zwrócić się do Interpolu o ściganie podejrzanych czerwoną notą. Dla tej międzynarodowej organizacji fakt przyznania komuś ochrony międzynarodowej jest przeszkodą w umieszczeniu na liście szczególnie poszukiwanych przestępców. Warto dodać, że w przypadku Marcina Romanowskiego rok temu Interpol odrzucił polski wniosek o ściganie go czerwoną notą.
15: Jutro po kilkutygodniowej przerwie znów będzie można wyjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu. To jedna z największych atrakcji turystycznych w Tatrach. Była zamknięta od długiego weekendu majowego ze względu na przegląd techniczny. Przy tej okazji wykonano także ćwiczenia ewakuacji kolejki na wypadek awarii.
18: Dla nas bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem zarówno turystów, pasażerów, jak i pracowników. Dlatego oprócz tych codziennych kontroli dwa razy w roku, zarówno po właśnie zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim, przeprowadzamy prace serwisowe, które wiążą się z czasowym wyłączeniem kolei z ruchu pasażerskiego. W przypadku Kasprowego Wierchu trwało to od 4 maja.
15: Tłumaczy Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Trochę taki letni weekend przed nami w Częstochowie, no bo temperatura powyżej 20 stopni, dużo słońca, a też burze są na niedzielę prognozowane dla Częstochowy. Jutro 23 stopnie, w niedzielę w Częstochowie nawet 26 stopni. No i właśnie w niedzielę te burze są niewykluczone. Początek przyszłego tygodnia też będzie letni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 22 maja to jest nadal piątek, powoli startuje weekend, pogoda jak słyszeliśmy piękna, więc zapowiada się fajny czas. Ja do tego życzę, by to był czas wolny po prostu i przy dobrej muzyce. Alice DJ na początek tej godziny, a później trochę reggaetonów od Kosti będzie solo tu. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
22: Muzyka wybrana dla ciebie.
23: Radio Jura.

0: Medulla Gun, aż musiałem sprawdzić, skąd oni pochodzą, bo ich muzyka brzmi, jakby byli z jakiejś rajskiej wyspy gdzieś na środku oceanu. Z wyspy, no może i są, ale ta wyspa to raczej Rugia, bo są z Niemiec. Wracamy do Polski, bo łatwo gang w końcu się wyspał, no i idzie za ciosem w swoim dobroczynnym życiu. Tym razem jedzie już na rowerze, chce zebrać miliony, 12 milionów złotych dla chłopca, dla Maxa, który zmaga się ze śmiertelną i postępującą chorobą. No i jedzie z Zakopanego do Gdańska. Jeśli uda mu się w tym czasie zebrać 12 milionów złotych, to prześpi się z 10 godzin i pojedzie z powrotem z Gdańska do Zakopanego. Panie Łatwo Gangu, proszę szykować strój na pełną trasę, no bo ruszył jakieś 3 godziny temu, a już jest milion z tych 12. Trzymajmy kciuki, można na YouTubie Łatwo Ganga cały czas śledzić to wyjątkowe wydarzenie. Także jeśli ktoś się będzie nudził w ten weekend, to już ma co oglądać. Polecamy. A my za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie w ten piątkowy wieczór. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.lotardeveloper.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Ace of Base w Radio Jura, 27 minut do 20. Co jakiś czas na naszej antenie pojawiają się różnego rodzaju konkursy, a te konkursy są po to, by sprawić wam przyjemność, albo na przykład kogoś odciągnąć od pracy. I tak było w kwestii wejściówek do teatru. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, z miłą chęcią zabrałabym swoją przyjaciółkę Monikę. Jest pracoholiczką, ekspert. Tango to może być jedyna okazja, żeby wyrwać ją z objęć Excela i przypomnieć jej, że po godzinach też istnieje życie. I to w duecie dużo lepiej smakuje.
0: Mam nadzieję, że przyjaciółkę Monikę udało się odciągnąć od tego Excela. Za to ja nie będę was odciągał od głośników. Teraz na antenie Radia Jura bardzo melodyjne dźwięki ma dla nas Iwan. Fotonowela na 93,8 FM.

0: Loco Loco to jest Gordo w rozgrzewce tanecznego radia. Dobrze, że ta piosenka nie ma ze 4 minut, bo wtedy każde przesłuchanie byłoby takim małym treningiem cardio. Taka jest dynamiczna. Dynamicznie też zmienia się świat i to nawet na pustyni. Na zdjęciach satelitarnych prowincji Darfur Zachodni w Sudanie zauważono wielkie usta. Piasek się tak uformował i badacze przyjęli, że to właśnie usta. Żeby się za chwilę nie okazało, że mocniej zawieje z innej strony i ci, którzy będą chcieli te usta pocałować, faktycznie będą dawać buziaki w inną część ciała, bo taka zostanie uformowana. No co, natura zmienną jest. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Modern Talking na koniec rozgrzewki tanecznego radia, czyli za chwilę zaczynamy zabawę. Wcześniej wiadomości i prognoza pogody o 20:00. Polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Po reklamie.
3: Jeszcze chwila, jeszcze momencik i zaczniemy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy wspólnie wiadomości. Na zegarach 20.
4: Prezydent USA Donald Trump zapytał szefa Pentagonu, dlaczego odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce i powiedział Pete'owi Hegsethowi, że USA nie powinny źle traktować sojusznika, podał właśnie Wall Street Journal. Dziennik w ten sposób wyjaśnia zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Przypomnijmy, wcześniej Trump napisał, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Według Wall Street Journal jedną z opcji omawianych obecnie w Pentagonie byłoby przeniesienie drugiego pułku kawalerii z Wilzek w Niemczech do Polski, co pozwoliłoby USA zrealizować zarówno obietnicę Trumpa, jak i zapowiedź ogólnego zredukowania liczebności sił amerykańskich w Europie. Podpisana została umowa na budowę kluczowego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. To rekordowa suma w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 5 300 000 000 zł. Łączymy się z Anną Pałamar.
5: Wszystko z powodu 5-kilometrowego tunelu pod Odrą. To będzie najdłuższy drogowy tunel w Polsce. Wjazd do niego ulokowany będzie przy zakładach chemicznych Police. Kierowcy będą jechać pod Odrą, ale też pod linią kolejową i drogą wojewódzką 114. To skomplikowana operacja, bo jezdnia w tym tunelu poprowadzona będzie na głębokości do 45 metrów. Budowa całej zachodniej obwodnicy Szczecina podzielona jest na 3 etapy. Łączy Police z Goleniowem i ma mocno odciążyć centrum Szczecina. Budowa tunelu ma zakończyć się w 2033 roku. Odcinki drogowe powinny być gotowe wcześniej.
4: Teraz Magdalena Wojtoń. Magdo, dlaczego zapraszasz nas do pięknego miasta Lublina?
6: Bo tam od dziś przez cały weekend będzie gościć grupa cypryjskich artystów teatru tańca. W swoich spektaklach poruszą m.in. temat końca świata, czy też paraliżującego lęku.
7: To akurat bardzo ciekawe, bo to jest duet w wykonaniu dwóch silnych mężczyzn. Wydawałoby się, poszukiwalibyśmy jakiegoś innego komunikatu z ich strony, a oni prezentują słabość, moment, w którym czują się bezsilni wobec zagrożenia.
6: Zapowiada Ryszard Kalinowski z Krajowego Centrum Choreograficznego. Festiwal filmów muzycznych imienia Jana Kiepury już w przyszłym tygodniu zacznie się w Sosnowcu. W programie długa lista filmów, m.in.
8: będzie film Zdobyć Cię Muszę, film z udziałem samego Jana Kiepury, pełna uroku produkcja, w której będziemy mogli podziwiać nie tylko jego talent wokalny, ale także naturalną charyzmę i sceniczny wdzięk.
6: Podkreślała Anna Jasikowska-Bożyk z Urzędu Miasta w Sosnowcu. Festiwal startuje w przyszłą środę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
3: Nie mam dobrych informacji dla osób, które czekają na deszcz, bo jeśli coś w Częstochowie popada, to dopiero w niedzielę i to przy okazji burz, które właśnie na niedzielę są prognozowane. Jutro padać nie będzie, na termometrach jutro w Częstochowie 23 stopnie, a w niedzielę nawet 26.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
3: Skoro już po 20, to możemy zaczynać taneczne radio. Na początek pani, która trochę się nagada, ale potem fajnie reggaetonowo zaśpiewa nam Becky G. Tytuł numeru to Epa Epa. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Od teraz polecam głośne słuchanie tanecznego radia. Cześć.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Jura.

0: Jak ja się cieszę, że ktoś wrócił do motywu muzycznego z twórczości Faithless. Może dzięki temu osoby nieznające tego nieżyjącego już muzyka zajrzą szerzej na jego charakterystyczną twórczość. Wokalnie w numerze New Religion udzielała się Bibi Rexha. A teraz kolejne muzyczne zaskoczenie i to na polskim rynku muzycznym, no bo kto by kilka miesięcy temu powiedział, że Skolim nagra piosenkę z Justyną Steczkowską. A to się stało, no to teraz może nas już tylko zaskoczyć duet Arki Noego z zespołem Behemoth. Mamacita przed nami w Tanecznym Radiu. Polskie reggaetony.
1: Taneczne Radio Jura.

0: Świetny numer, idealnie rozpędzający weekend, więc musiałem zagrać w piątek o tej porze. Satisfy od Calvina Harrisa i Jazzy w Tanecznym Radio. Nowości dzisiaj dużo u nas i to nawet z polskiego rynku muzycznego. Z Kolima, z Justyną Steczkowską już wam zagrałem, więc teraz coś nowego od grupy Piękni i Młodzi. Nie daj się prosić. Zagram za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.

0: Cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Fever Dream śpiewa Alex Warren, czyli muzyk, który najpierw sam wydawał swoją muzykę, prezentował ją na YouTubie, w mediach społecznościowych, a dopiero później podpisał kontrakt muzyczny. Krótko mówiąc, próbował i drzwiami, i oknami wejść do show biznesu i się udało, to najważniejsze. Na za chwilę całkiem udany remix I Will Survive, Glory Gaynor od Names 51.
1: Radio Jura.

0: Disco Sherry, Purple Disco Machine w Tanecznym Radio. Tak naprawdę, gdyby wziąć jego numery z ostatniego roku, to spokojnie z 2 lub 3 imprezy można obdzielić. Nic by się nie powtórzyło. Tyle ma hitów na koncie. Grupa French Affair ma ich kilka, ale ten pod tytułem My Heart Goes Boom jakoś najbardziej zapadł w naszą pamięć. Często też jest wykorzystywany w innych piosenkach. No to zagram za moment w Tanecznym Radio, tak dla przypomnienia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Pa.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: Jest już 21, za chwilę wracamy do Tanecznego Radia, a teraz posłuchajmy wspólnie wiadomości.
11: W niedzielę krakowianie zdecydują o tym, czy będzie zmiana w magistracie. W stolicy Małopolski odbędą się referenda w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa. Maciej Sołtys.
12: W niedzielę krakowianie w swoich komisjach dostaną dwie karty do głosowania.
13: Oczywiście, jeżeli ktoś chce otrzymać kartę dotyczącą głosowania w związku z odwołaniem prezydenta albo rady, może poprosić o wydanie jednej karty. Natomiast co do zasady, komisje muszą wydawać komplet kart.
12: Mówi Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Ewentualne progi ważności referendum będą więc liczone osobno dla każdego głosowania. Kampania referendalna kończy się dziś o północy. Od tego czasu będzie obowiązywała cisza. Lokale wyborcze w Krakowie zostaną otwarte w niedzielę o 7 rano.
11: Jeszcze dziś zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, twierdzi saudyjska stacja Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Strony mają się zobowiązać do nieatakowania infrastruktury wojskowej, cywilnej i gospodarczej. Sankcje USA nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone w zamian za zobowiązanie Teheranu do przestrzegania warunków porozumienia. W ciągu kilku dni mają rozpocząć negocjacje w sprawie nierozstrzygniętych w porozumieniu kwestii, takich jak irański program nuklearny. Komisja Europejska analizuje list kanclerza Niemiec Friedricha Merca w sprawie Ukrainy. Szef niemieckiego rządu zaproponował, żeby Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii jeszcze przed pełną akcesją. Ukraina dopuszcza dyskusję na temat modeli współpracy z Unią, ale stanowisko Kijowa jest niezmienne. Pełnoprawne członkostwo, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, komentując inicjatywę kanclerza Merca. Z dystansem do inicjatywy Berlina odniosła się też polska dyplomacja. Łatwogang, znany z największej na świecie zbiórki internetowej, ruszył właśnie z kolejną akcją charytatywną. Wyjechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, żeby uzbierać 12 milionów złotych na terapię 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśni i uratować go może jedynie terapia, która kosztuje 15 milionów. Rodzice uzbierali 3 miliony.
14: Bo to, co on chce zrobić, to jest ogromny wyczyn. My sobie zdajemy z tego sprawę i jesteśmy tak dla niego pełni szacunku, podziwu, że to się nie da opowiedzieć tak naprawdę.
15: Jedziemy dla Maxa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze. Jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
16: No to teraz mam nadzieję, że jeszcze po autograf przyjdę. Na pewno da się rada.
11: Łatwogang i Max wymienili się autografami i influencer wyruszył na rowerze z tym autografem w trasę do Gdańska. A więc jazda na Maxa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: 11-12 stopni, tyle minimalnie tej nocy w Częstochowie i to będzie noc pogodna. Jutro też dużo pogodnego nieba, może się chmurzyć bez opadów i bez burz. Te burze mają się w Częstochowie pojawić w niedzielę. A jeśli chodzi o temperaturę, to jutro w Częstochowie 23 stopnie, w niedzielę do 26.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: Już po 21, a więc ruszamy do piątkowego wieczornego grania, czyli po prostu do tanecznego radia na początek weekendu. Mam nadzieję, że to będzie krótki, ale jednak sezon na wolne. A mówię o haśle sezon, bo Dawid Podsiadło zaczyna tę godzinę piosenką sezon, a później przypomnimy sobie projekt Two Four Grooves i ich St. Elmo's Fire. Łukasz Jegopczyk, dobry wieczór, wracamy do głośnego słuchania. Jest!

0: Kiedyś Volare, teraz Let's Dance, czyli i można pośpiewać, i można się poruszać przy tym numerze, poruszać tym i owym. Molella, Gamuel Sori i Minelli w Tanecznym Radiu. A skoro jesteśmy na etapie numerów, które znamy sprzed lat, ale obecnie ktoś dołożył do nich swoje 3 grosze, to mam taki kolejny. Myślę, że nie muszę go przedstawiać, bo po pierwszych taktach już będziemy wiedzieć, o co chodzi, ale przedstawię. Pamiętacie grupę Linkin Park? No to jest nowa wersja utworu Numb od Row, Dulfa i Rorego Hope'a. Posłuchajmy teraz uważnie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: Wi mówią, że nagrał jedną piosenkę, a teraz może sobie siedzieć na wakacjach i nic nie robić, bo nadal na niej zarabia. To się nazywa życiowy strzał w dziesiątkę po prostu. Chociaż ja bym polemizował, czy to jest jeden jedyny hit Hathawaya. Też miał na przykład fajny singiel Life, on też dobrze rozkręcał imprezy, a naszą za chwilę rozkręci taka trochę reggaetonowa wersja Rolling in the Deep od Adele. No to spróbujemy za moment, okej?
1: Taneczne Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Po reklamie.

0: taneczne. Radio Jura.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
5: Szóstka nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyła dziś wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Jego celem miałoby być wypracowanie rozwiązań zmierzających do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego. Z tymi informacjami dziennikarz Tomasz Skory. O czym jeszcze piszą do prezesa Święczkowskiego sędziowie?
6: We wniosku o zwołanie zgromadzenia szóstka sędziów ponowiła żądanie dopuszczenia do pracy czworga z nich, przypominając, że są oni prawidłowo wybranymi sędziami, a prezes Święczkowski nie ma prawa odmawiać im możliwości podjęcia pracy. Przywołują też treść postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazującego nieprzeszkadzanie sędziom w podjęciu orzekania. Trybunał Konstytucyjny nie jest prywatną własnością prezesa, pisze do Bogdana Święczkowskiego szóstka sędziów. Nieuznawana przez niego za sędziów czwórka z nich w osobnym piśmie przypomina też wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu, że osobiście ich zapewniał, że powstrzymuje się od przeszkadzania im, wciąż jednak nie są wpuszczani do przygotowanych już dla nich gabinetów, a urzędnicy Trybunału jasno mówią, że nie pozwala na to ich przełożony, czyli właśnie prezes Święczkowski.
5: Badania jakości wody już nie tylko w wodociągach, ale również w naszych kranach. W życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązki prowadzenia takich pomiarów. Czy to oznacza, że kontrolerzy wkrótce pojawią się w naszych domach? Igor Skrzypek.
7: Nie, ale odpowiedzialność za takie kontrole spada teraz na zarządców nieruchomości. Jeśli mamy dom, to nasz obowiązek. Jeśli mieszkamy w bloku, to spółdzielni lub wspólnoty. Chodzi o to, by instalacje w budynkach nie stanowiły zagrożenia, na przykład poprzez rozwój bakterii Legionella, wywołującej groźną chorobę dróg oddechowych. Nie jest jednak tak, że państwo od dziś wysyła kontrolerów w całą Polskę, dlatego warto być czujnym. To dobra okazja dla oszustów, którzy pod pretekstem sprawdzenia wody mogą próbować wejść do naszych mieszkań w niecnych celach. Warto wtedy dwa razy zweryfikować, czy rzekomy kontroler na pewno jest tym, za kogo się podaje. Jeśli mieszkamy w bloku, najlepiej sprawdzić to w spółdzielni lub we wspólnocie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
4: Kilka ważnych informacji pogodowych na weekend teraz w Radiu Jura. No takich na przykład, że będzie słonecznie, że będzie ciepło, bo jutro 23 stopnie, w niedzielę 25. W niedzielę w Częstochowie może być burzowo. Początek przyszłego tygodnia w Częstochowie też ciepły i też słoneczny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
4: Kończymy piątkowe taneczne radio, ale nasza playlista poleca się na cały weekend. Ja się polecam jutro od 7 rano. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Miłego weekendu, pogodnego i przede wszystkim wolnego. Trzymajcie się, cześć!
0: Radio Jura.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Jura.

0: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: Teraz w Biedronce Twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Radio Jura.